0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: zatrzymana.
1: To jest nowość w RMF Max.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: dawna, to wiem.
1: To było męskie granie, a teraz będzie męskie wzdychanie. Przepraszam, ale to tak, żeby nie osobiście dotyka.
2: Dua Lipa wyszła za mąż.
1: Wam też jest przykro? I to na miarę lipy. To jest lipa, naprawdę konkret. Dua Lipa.
2: Ma męża.
1: No właśnie, już nigdy nie będziemy na nią patrzeć tak samo, ale będziemy jej słuchać dokładnie w tym samym nastroju.
3: Max.
1: Tak brzmią mężatki.

0: Sorry papi, ale właśnie ta mamita podbija letnie playlisty. To jest Becky G, to jest Topic i to była nowość na antenie RMF Max.
1: Wszystkie mamity się ucieszą z tej wiadomości. Wróżka Zębuszka przyznała dzieciom podwyżkę.
0: Ale super.
1: Do tej pory za zęba było tak około 20 zł, a teraz 50, a może nawet i 100.
0: Także jak ktoś chciałby w pracy podwyżkę, to proszę szefowi pokazać ząbki.

0: Najbardziej pobudzająca playlista świata. Taką macie tu w RMF Max.
1: Wtorek, drugi dzień czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Erasm oraz Efrem.
0: To trochę nasze imieniny, tak? Bo Efrem to jest trochę jak RMF
1: Max.
0: Dzięki, wiadomości z regionu już teraz.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w stolicy. Wielkie zmiany dla pasażerów i kierowców. Ruszył długo wyczekiwany remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą na odcinku od placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona. Drogowcy spieszą się przed zapowiadaną na przyszły rok przebudową Dworca Wschodniego. Urzędnicy uspokajają. W godzinach popołudniowego szczytu kierowcy dostaną dodatkowe pasy ruchu, by rozładować korki. Szczegóły znajdziecie na stronach ZDM-u. Zielone światło dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Jest umowa na zaprojektowanie trzech wariantów 16-kilometrowego odcinka ekspresówki.
3: To, co jest bardzo ważne, kładziemy nacisk na przebieg tunelowy, który uważamy za kompromisowy. Chcemy, aby zastosowane były najnowocześniejsze i najnowsze technologie wykonania tego przebiegu drogi, która domknie ring warszawski, mały ring warszawski, ponieważ wiemy, że koncentrujemy się także na budowie dużej obwodnicy aglomeracji warszawskiej.
2: Tyle minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa po roku 2030. Zmieniamy temat. W całej Warszawie zaczyna obowiązywać nocna prohibicja. To oznacza, że w sklepach i na stacjach benzynowych we wszystkich dzielnicach nie kupimy alkoholu między 22 a 6 rano.
4: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy, jakie podejmować decyzje. Wiemy, że ta decyzja nie wystarczy, jeżeli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo. W związku z tym tak, jesteśmy gotowi i rzeczywiście ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
2: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Betonowa pustynia wokół Dworca Centralnego nareszcie się zazieleni. Warszawski ZDM otworzył oferty na generalny remont pasaży w kierunku metra. W planach jest wymiana zniszczonej nawierzchni na gładki kamień, budowa trasy rowerowej oraz posadzenie 9000 metrów kwadratowych zieleni z ławkami i pergolami. O kontrakt walczy 6 firm, a ceny startują od 10 milionów złotych. Jeżeli umowa zostanie podpisana bez opóźnień, ekipy budowlane wejdą na plac jeszcze w tym roku, a cała inwestycja potrwa zaledwie 6 miesięcy. Na koniec trochę sportu. Ruszają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. To sportowe wydarzenie na Placu Centralnym potrwa do 7 czerwca. Do Warszawy przyjedzie kilkudziesięciu zawodników z całego świata.
5: Łącznie chyba żeśmy liczyli, to będzie 26 krajów, ponieważ niektóre reprezentacje się powtarzają, zarówno męska, żeńska, ale prawie 30 krajów z całego świata. USA, Kanada, Australia, bardzo ciekawe też jak Madagaskar, Filipiny, Puerto Rico, Azerbejdżan, duże Europy oczywiście, Hiszpania, Francja, Łotwa, Holandia, Czechy, cały świat.
2: Tyle prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

Niech ten wtorek rozpędzi się we właściwym rytmie. Na zegarach jest 6 po 8. Nie, jest 8 po 6. Tak jest, 8 po 6. Sprawdzam, czy nie śpicie, nie? Asia, Irek, zrobimy sobie dzisiaj fajny dzień.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: puk, łagodnym puk do waszych nieprzebudzonych serduszek. Dobijają się Justin Bieber, Nicki Minaj, Asia Mews, Irek Jakubek. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polsko.
1: Maja Chwalińska.
0: No brawo.
1: Nasze nowe dobro narodowe.
0: Brawo, Majeczka, cudownie.
1: Maja jutro walczyć będzie w ćwierćfinale w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa o półfinał. I to może być historyczny dla niej wyczyn, jeżeli chodzi o jej karierę sportową.
0: Częsta zmiana tempa w czasie gry. To jest jej sekret.
1: No i luz w nadgarstku, nie?
0: Dwie ważne rzeczy, których czuję, że używałem całe życie w niewłaściwym momencie. Bo jak już było po grze, to była częsta zmiana tempa. 6:12.

0: i kilometry uciekają we właściwym tempie. 20 minut po 6 to był rewelacyjny Gips i hity na maksa w RMF Max.
1: A my wiemy, co kierowcy lubią o tej porze, dlatego przynosimy te dobre wiadomości.
0: Na pustą drogę.
1: To też jest taniej na stacjach benzynowych. Benzyna poniżej szóstki, a konkretnie 5,95 za benzynkę i 6,26 za dieselkę.
0: Proszę teraz pogłaskać po kierownicy swojego przyjaciela czterokołowego, bo my od wczoraj z moim mamy ciche dni.
1: Ojej, ja co się stało?
0: Co tak żresz? Co tak żresz jak świnia? W tych okolicznościach możesz sobie jeszcze nałożyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rozumij serce.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne bity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
18: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę Gres?
19: W drugiej alejce po prawej.
18: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
19: A, to prawda.
18: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
19: No jasne.
20: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
22: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: od samego rana, no to Ava Max oczywiście musiała się w ten trend wpisać i dlatego też gra w Maxie.
1: 28 minut przed godziną 7, świetne wiadomości dla wszystkich truskawkożerców.
0: Słuchajcie, jest nowy sposób na przechowywanie truskawek tak, żeby były świeże nawet przez 2 tygodnie. Patent jest prosty. Przynosicie truskawkę do domu, nie myjecie, nie urywacie tego zielonego od góry. Wsadzacie truskawkę do słoika, zakręcamy, słoik do lodówki i działa.
1: Ja mam taki słoik w brzuchu.
0: Ale jest 3,5?
1: Czego i wam życzę. A czasem się zdarzyło, jak są naprawdę dobre, po co marnować czas na skubanie.

0: Ja ci nie powiem, sorry. Ray, where is my husband? W naszym klubie lojalność to jest podstawowa zasada. 20 minut i godzina 7.
1: Właśnie są dwie, albo śpi, albo tu, siedzi w łazience.
0: Tu RMFax. Jak ty nas dobrze znasz, Asia.
1: Wiem.
0: Hello. Oj, to jeszcze powiedz mi, kiedy wyjdzie, nie? Bo już tam siedzi i siedzi.
1: Pukaj mocniej.
0: A tu 7 za 20.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ło, widzisz to co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Nawet jedna drzemka za dużo nie powoduje, że zaśpisz, bo masz RMF Max i siłę hitów na maksa.
1: A skoro...
0: 10 minut, przepraszam.
1: Przepraszam.
0: Jeszcze nie skoro, bo ludzie czekają, która jest godzina.
1: No to powiedz.
0: Nie powiem. Dobra, powiem. 7:50.
1: Haha. Skoro mamy opcję wakacje.
0: Jest.
1: Jak słyszycie. To zagrajmy w grę.
0: No.
1: Powiedz mi, gdzie jedziesz na wakacje, a powiem ci, kim jesteś.
0: Jest, ja morze bardziej lubię.
1: A widzisz, okazuje się, że według badań ci, którzy wolą morze, to lubią ludzi, a ci, którzy wybierają odpoczynek w górach, to jednak wolą być w samotności.
0: Najgorzej, jak ci, co lubią ludzi, to pojadą w góry, a ci, co znają samotność, to wybiorą się nad Bałtyk.
1: Ojej.
0: Tak, ale ja wiem, jak ich pojednać.
1: Tak?
0: Przekażcie sobie gofra pokoju. No, po prostu.

0: Wszystkie Super Girls i Super Boys za 3 minuty o 7 mamy dla was w RMF Max nowy flash.
1: Uważajcie, na trasach pomiędzy Nowym Sączem i Brzeskiem są utrudnienia. Do tego jeszcze A2 w Wielkopolsce czekają poranne kłopoty. Ale my wiemy, gdzie dzieją się sprawy, o których koniecznie powinniście wiedzieć. Dlatego zostańcie z flashem RMF Max. Będzie za 4 minuty punktualnie o 7.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: No.

Dzień dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy! I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: I po reklamie.

0: 5 i 8 FM.
1: Na zegarach już 7, a to oznacza, że u nas czas na najnowsze informacje. Anka Kiemystowicz, zapraszam na Flash. A na początek bilans kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W całym kraju tej nocy zginęło co najmniej 9 osób, a prawie 90 zostało rannych, informują ukraińskie władze. Rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy doszło do pożarów w budynkach mieszkalnych. Zawaliły się też elementy 9-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą być ludzie, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. A w związku z tym, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało już jednak o zakończeniu działań.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz w skrócie o tym, co dzieje się na drogach. I od razu ostrzegamy kierowców w Małopolsce przed utrudnieniami na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki. Na czas pracy służb droga została zablokowana. W Wielkopolsce z kolei problemy na A2. Między węzłami Nowy Tomyśl i Buk doszło do kolizji auta z dzikiem. Blokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. O poranku teraz jeszcze jedna informacja, która może przydać się kierowcom. Na nadchodzący długi weekend policja zapowiada dodatkowe kontrole na drogach.
2: Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
1: Zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na koniec Kraków. Ulicami miasta w sobotę przejdzie wielka parada smoków.
3: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają.
1: Tyle dyrektor krakowskiego Teatru Groteska, Karol Suszczyński.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy RMF Max.
1: Wiadomość numer jeden w świecie sportu to historyczny sukces naszej tenisistki na kortach Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema.
4: Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
1: O półfinał French Open Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro. Teraz koszykówka. Zawodnicy Legii pokonali Dziki Warszawa i awansowali do finału Orlen Basket Ligi, w którym czeka już na nich Zastal Zielona Góra. Na koniec jeszcze krótko piłka nożna. Dziś półfinałowe mecze barażowe o awans do pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z drugim zespołem Śląska Wrocław, a Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz.

0: Co czeka nas dziś w pogodzie? Przede wszystkim zmienne zachmurzenie. W większości regionów to oznacza mieszankę chmur, przejaśnień i rozpogodzeń. Przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać w centrum i całej wschodniej połowie kraju, a miejscami niewykluczone są też burze. Na termometrach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, tam gdzie pojawią się burze, silniejszy.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
2: Są hity na maksa, dla których ludzie robią głośniej. To właśnie on.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Zawsze na maksa Pitbull i Chris Brown w RMF Max. Hity na maksa grają doskonale, także we wtorkowy poranek.
1: O 7.11, a teraz temat, który rozgrzewa całą Polskę. Jak to mówi Skolim, emerytura artystów. Kolejna grupa z dopłatami do emerytur. Jest pomysł, by oprócz ludzi sztuki wsparcie do emerytury dostawali również architekci.
0: Znaczy wsparcie z naszych pieniędzy, tak? Z naszych podatków.
1: Asia, ale ja bym się nie martwił.
0: Nie?
1: Bo wszyscy jesteśmy trochę architektami. Będziemy mieli wysoką emeryturę.
0: Tak? Kiedy?
1: Jak sobie ją narysujemy, nie?

0: wszystkich spóźnionych pociesza Kesha. I Bab Sinclair przed momentem wystąpili w RMF Max. To są hity na maksa. Jest od razu fajniejszy wtorek. 7:20.
1: I 300 do tego fajnego wtorku chcemy wam jeszcze dorzucić od RMF Max. Już je przygotowaliśmy.
0: A dzisiaj się różnie dzieje w Polsce, więc dzisiaj szczególnie bądźcie naszymi oczami. Szczególnie teraz nam powiedzcie, co za waszymi oknami. Ej.
1: Bo u nas jest mgła i niewiele widać, więc musimy wykorzystać wasze oczy SMS-owo pod 3001. Bez żadnych ekstra kosztów. Piszcie, co u was za oknem.
0: A u nas mgła, ale najważniejsze, że samoloty latają. 21 minut po godzinie 7. Wiadomość wysłana na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
5: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Jest bocian na jednej nodze, jest pomarańczowa kontrolka, check engine od silnika Kaśki, 7:30, takie rzeczy teraz przed waszymi oczami.
1: Jest też dużo słońca za oknami, podobno gdzieś w Polsce.
0: I Baśka się spóźnia.
1: I Ania.
0: Cześć Ania, siemano rano, witaj o 7:30 na antenie RMF Max. Co u ciebie za oknem, królowo?
2: U mnie w tym momencie gołąb na parapecie.
0: Co, przepraszam?
2: Gołąb na parapecie.
0: O, życzymy, żeby za chwilę oprócz gołębia były także 300.
1: Mamy je dla ciebie i zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę, bo dzisiaj jedziemy do miasta, które jest najbardziej dumne ze wszystkich polskich miast.
0: Tak.
1: Czyli do Dąbrowy Górniczej.
0: Bo z Dąbrowy Górniczej pochodzi Maja Chwalińska.
1: I pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej do Dąbrowy, Aśka czy Irek. Odpowiadasz tylko imieniem. Dobre odpowiedzi dostajesz, kasę złe tracisz.
0: A emocje jeszcze większe niż w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Ja do Dąbrowy Górniczej, miasta Maji Chwalińskiej, jadę z Chwali Bogowic.
1: A ja jadę z Chwałowic.
0: Chwałowic.
1: I kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
1: Irek. Dobrze! Ania, Irek! Irek! Anka, jedziemy dalej. Ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wygranki. Bo tylko taki scenariusz przewidujemy.
0: A ja z radości.
1: Kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej?
2: Aśka.
1: Ania. Tym razem Irek.
0: I nie tylko Irkowi, ale i Ani jest teraz przykro. Na szczęście jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wiktorii.
1: A ja do Dąbrowy jadę z miejsca największej polskiej chwały, czyli z Grunwaldu. Ania, kto ma bliżej, Jaśka czy Irek?
0: A jest Irek, no.
2: Irek.
1: Dobrze,
0: 200 dla ciebie, no pięknie. Czy gołąb coś zagruchał na tę okoliczność, czy...
2: Odleciał.
0: Odleciał. No, to przynajmniej tylko kupa pieniędzy.

0: oddaliby wszystko. 19 minut i godzina 8. To jest RMF Max, hity na maksa u nas nieustająco.
1: Mamy nowość, nowość w kategorii truskawka. Od rolnika. Taki truskawkowy drive-thru.
0: A tak jak w maczku, dokładnie, podjeżdżasz, zamawiasz?
1: Tak, to działa. Ale podjeżdżasz fajnie. Pod pana rolnika na straganik, otwierasz okno, aha, pan podaje ci koszyk, ty zbliżasz, aha, swoją kartę, pik i już.
0: I naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Gdzie takie rzeczy?
1: No na zachodzie na razie u sąsiadów.
0: To u nas się nie przyjmie, bo kupowanie truskawek z pominięciem etapu gmerania w koszyku jest bez sensu, nie? Jak to pani mi taki dała niedojrzałe, nie? Tamtemu z tyłu niech pani to tak niedojrzałe. Ja sobie wybiorę, nie? Elegancko. 8:19.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
6: W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz idziemy do Faktory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. I po reklamie.

0: Czy wy już słyszeliście o tym, jak łatwo w RMF Max wygrać bardzo konkretne pieniądze?
1: Konkretne, to znaczy coś pomiędzy 14 470, bo to za mało.
0: A 14 488,
1: bo to za dużo. Pomiędzy jest kwota, którą dla was przygotowaliśmy. Jak traficie we właściwą kwotę, te pieniądze są wasze.
0: I teraz uwaga, runda super okazji, żeby było łatwiej wstrzelić się, wytypować i wejść do finału.
1: Razy 313 właśnie teraz. Mnożymy każde wasze zgłoszenie, dlatego ślijcie hasło MAX pod 7327 w tym momencie.
0: Ludzie, runda super okazji nie trwa wiecznie. MAX 7327 właśnie teraz.

0: Kalifornia w głośniku, a wszystkie ważne sprawy, które dzieją się blisko nas we fleszu za 4 minuty o 8.
1: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 60C oraz na 62C na Mazowszu.
0: Na Mazowszu Małopolska, tu trasa numer
1: 75.
0: Dziękuję bardzo. Utrudnienia powypadkowe w Czchowie między Nowym Sączem, Krakowem. Utrudnienia, a więcej o tym za parę chwil.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
9: Przepraszam,
10: tak?
9: Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: O 8 w RMF Max czas na najnowszy flash. Anka Kiemestowicz, witam Was ponownie i zapraszam. A flash o 8 zaczynamy od najnowszego bilansu ofiar ataków Rosji na Ukrainę. Liczba osób rannych wzrosła do ponad 100. Ofiar śmiertelnych jest co najmniej 9, informują ukraińskie władze. Przypomnijmy, w nocy rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów, Charków, a także Dniepr. Według najnowszych informacji o poranku w stolicy Ukrainy znów było słychać wybuchy.
1: To jest RMF Max.
0: O poranku jesteśmy z Wami na drogach. Bus i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 60 Ciechanów, Maków, Mazowiecki. Droga została zablokowana. Na Mazowszu utrudnienia też na 62 Płock, Nowy Dwór Mazowiecki. Niedaleko Wyszogrodu doszło do wypadku dwóch busów. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A w Małopolsce na trasie Kraków-Nowy Sącz około 6 rano zderzyły się dwie osobówki. Jak Wam mówiliśmy godzinę temu, na czas pracy służb droga została zablokowana. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj. Zapłacimy maksymalnie 5,95 za litr 95 i 6,26 za litr oleju napędowego. A u nas teraz w skrócie kolejne tematy. Strażakom udało się opanować pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin.
2: Żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
0: Przyznaje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej. Rada Polityki Pieniężnej ma dzisiaj po południu ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Eksperci prognozują, że w tym miesiącu nic się w tej sprawie nie zmieni. Nawet jeśli stopy pozostaną bez zmian, wciąż musimy się liczyć z niemal najdroższymi w Unii Europejskiej kredytami mieszkaniowymi.
3: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88%. Wyższe było tylko na Węgrzech.
0: Tyle Jarosław Sadowski z Rankomatu, a już teraz czas na sport.
1: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
0: Maja Chwalińska już jutro powalczy o półfinał French Open. Za naszą tenisistką historyczny sukces. Po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wczoraj pokonała francuskę Dion Paris 6-3, 6-2.
4: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
0: Przypomnijmy krótko, w półfinale rywalką Mai będzie Rosjanka Anna Kalińska. Tyle Paryż, teraz Warszawa. Przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Polki w pierwszym meczu pokonały Madagaskar. W drugim spotkaniu, mimo zaciętej walki, przegrały z Czeszkami. Jutro przed nimi kolejne dwa mecze.
1: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Pora sprawdzić, co dziś w pogodzie. Najpierw temperatura. Dziś w tych najcieplejszych godzinach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Poza tym zmienne zachmurzenie. W większości regionów przebije się słońce, a przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać lokalnie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Miejscami możliwe są również burze. Tam, gdzie pojawią się burzowe chmury, wiatr może się rozpędzać do 60 km na godzinę.
1: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
5: 4,5.

0: Nie, że najlepiej o poranku gra RMF Max. Ina poleciała z głośnika. Jest już miło, bardziej niż miło. O 8.11.
1: I jest też temat, którym żyje ostatnio cała Polska. Emerytury dla artystów. Skolim się wypowiedział w temacie tych dopłat z budżetu.
0: Ty mówisz Skolim, ja od razu ci gram piosenkę.
1: No generalnie Skolimowi pomysł się bardzo nie podoba.
0: Nie podoba? Generalnie my podobnie przyjrzeliśmy się sprawie, równie uważnie.

0: Wielki Khalid w RMF Max o poranku brzmią prawie tak dobrze jak 4 wejściówki do najlepszego parku rozrywki.
1: Och tak, żeby zdobyć 4 wejściówki do parku rozrywki, to dzisiaj trzeba się zmienić. Trzeba się zmienić w coś, co waży 56 gramów, ma 6,5 centymetra średnicy, a jak to się zrzuci na betonowe podłoże z 2,5 metra, to się odbijacie na 135 centymetrów.
0: Dzisiaj jesteście piłeczką tenisową, którą z prędkością 100 km na godzinę odbija na korcie Maja Chwalińska.
1: Chwalińska. I dzisiaj ta piłeczka niech wydaje odgłosy na messengerze RMF Max, który już czeka na wasze tenisowe głosóweczki. Pamiętajcie, jesteście szczęśliwą piłeczką tenisową, która da Maj półfinał, bo jutro Majeczka, nasza kochana, gra w ćwierćfinale.
0: Nagrywacie głosóweczkę, wysyłacie ją na naszego maksowego messengera, a potem 4 wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
7: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
8: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem. Świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Faktory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
13: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: mass.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Panie kapitanie, wykryliśmy jakiś nieznany obiekt na naszych radarach. Robi takie...
3: I od razu słychać, że Paweł jest radosną piłeczką odbijaną przez Maję Chwalińską na kortach Rolanda Garrosa.
4: Wesołego tenisa grają też Dominik i Rafał.
3: O tak. Słychać, że to naprawdę wielki tenis. 27 minut przed godziną 9. 4 wejściówki do Energylandii, będąc najbardziej radosną ze wszystkich głosówkowych piłeczek tenisowych, zgarnia Kamil.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: I ja chcę słyszeć jutro taką piłeczkę tenisową. Maja Chwalińska, pierwszą Polką, jedyną, ale niech zrobi.
4: W tej edycji jest pierwszą, jedyną w pufie.

0: and the Beast. To jest numer o tobie i twoim szefie. 20 minut przed godziną 9. Jeżeli pasuje...
1: Nie wnikajmy, kto jest Beauty and the Beast.
0: Oczywiście, oczywiście. Dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest dzień, w którym rząd zajmie się telefonami komórkowymi i nie swoimi telefonami komórkowymi na posiedzeniu się będzie zajmował, nie scrollował, tylko będzie się zajmował telefonami komórkowymi uczniów w szkołach.
1: Tak, bo pomysł jest taki, żeby dzisiaj przegłosować przepisy, które zabraniają korzystania ze smartfonów zarówno na przerwach, jak i na lekcjach.
0: Oto się wiele zmieni w szkole, bo nauczyciele będą mieli trudniej. Trzeba będzie się zajmować dziećmi, nie? To nie jest takie proste. Nie? No, Asia, to będzie poważna reforma.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert.

0: aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
2: Musimy porozmawiać.
3: Nie?
2: Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może.
3: Nie,
2: nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.

0: poranna playlista jest właśnie u nas w RMF Max. Słychać to na każdym kroku. Lecą wasze ulubione hity na maksa.
1: W tym roku, wyobraźcie sobie, prawie o połowę więcej ludzi pojedzie na długi czerwcowy weekend, czyli na czerwcówkę, niż pojechało w ubiegłym roku.
0: A to dlatego, że majówka w tym roku jest zupełnie inna niż majówka ubiegłoroczna. Bo w zeszłym roku wszystkie pieniądze na czerwcówkę wydaliśmy w majówkę. Bo była trochę dłuższa.
1: Była długa.
0: W tym roku się niefartownie się ułożyła. Dziękujemy panu kalendarzowi, bo i pogoda będzie trochę lepsza.

0: pum pum girl.
1: Oh, Daddy Yankee, Snow, RMF Max, 5 minut i 9.
2: Dużo zmian dla kierowców w temacie mandatów i punktów karnych. Ważne informacje będą we Fleszu o 9.
1: Koniecznie zostańcie na szczegóły. Będziemy słuchać.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
17: I po reklamie.

0: 9 w RMF Max Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Nadal nie ma rozporządzenia, które ma zaostrzyć kary dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie już jutro. Czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
1: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
2: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
1: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi.
0: Punktów karnych nie zredukujemy też, jeśli dostaniemy je za używanie telefonu podczas jazdy, dodaje Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: O poranku sprawdzamy, co dzieje się na drogach stolicy. Na lewym brzegu duże utrudnienia spotkacie na Alejach Jerozolimskich. Tu winna jest przebudowa trakcji. Korkuje się też wylotówka na Łomianki. Po drugiej stronie rzeki tracimy czas na Grochowskiej oraz Modlińskiej. I ważna wskazówka. W miarę możliwości omijajcie szerokim łukiem Aleje Armii Krajowej. Warunki do jazdy mamy idealne, ale ograniczamy prędkość i uważamy na motocykle. Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Na długi weekend lepiej szerokim łukiem omijać Ząbkowską. Drogowcy zaplanowali remont na tej ulicy. Roboty potrwają kilka dni.
4: Na długi weekend czerwcowy planujemy frezowanie ulicy Ząbkowskiej, odcinek od Brzeskiej do Kawęczyńskiej. Początek prac jest zaplanowany w środę 3 czerwca, wcześniej rano, potrwa do wczesnego poranka w poniedziałek 8 czerwca. Warto śledzić miejskie strony info.ulica.um.warszawa.pl i stronę Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam są wszelkie informacje dotyczące objazdów i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Tyle rzecznik stołecznych drogowców Jakub Dybalski. Zmieniamy temat od cichociemnych do współczesnych komandosów. W Muzeum Powstania Warszawskiego jeszcze tylko przez kilka dni możecie obejrzeć wystawę o jednostce GROM. Unikalny sprzęt i historię elity polskiego wojska można oglądać tylko do 15 czerwca.
5: Najlepsi cichociemni GROM, czyli najlepsi żołnierze polskiego państwa podziemnego, najlepiej wyszkoleni, jakimi byli cichociemni. 1/3 z nich walczyła w Powstaniu Warszawskim, więc też nieprzypadkowe miejsce, że właśnie ta wystawa ma miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego. A z drugiej strony opowiadamy historię żołnierzy jednostki wojskowej GROM.
0: Powiedziała reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Na koniec jeszcze krótko o sporcie. Legia wygrała 3 mecz półfinałowy z Dzikami 91-78 i awansowała do finału play-off Orlen Basket Ligi. Zwycięstwo zapewniło Legii miejsce w decydującej fazie rozgrywek. To ważny krok w walce o Mistrzostwo Polski. Za nami flash w RMF Max Warszawa. Kolejne o 10, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: Sporo słońca, tylko kilka niegroźnych obłoków i co najważniejsze, ponownie wysoka, prawie letnia temperatura. Tak będzie prezentować się wtorek w stolicy. Korzystajcie z pogody. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać około 23 stopni. Wiatr i tym razem nie będzie za bardzo dokuczliwy. Jego podmuchy mają osiągać tylko około 20 km na godzinę. Ciśnienie mamy w normie, a wtorkowy biometr jednak nam sprzyja. Nie ma co przesadzać z kawą o poranku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
6: Mamy dla Was specjalną promocję na czerwcówkę. To jest taka promka 10 plus 10 gratis.
7: Słuchasz 10 hitów i na 10 kolejnych zostajesz z nami.
6: Tak to właśnie mamy, Asia Meus, Irek Jakubek. To będzie super wtorek, bo jutro piątek.
7: Tak!

0: Wow! Mamo, skocz ze mną do pajęczej sieci!
1: O, za żadne skarby.
0: To podziwiaj skarby Gór Izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
1: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
0: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
1: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
0: Dla każdego cały rok! Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju!
1: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max. Tell me.

0: ale to jest vibe pozytywny. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, to jest RMF Max oczywiście i witamy się we wtorek. Znaczy pesymista powie, że witamy się dopiero we wtorek, a optymista, że w połowie drogi do długiego weekendu. Ja zdecydowanie jestem bliżej tych optymistycznych pozycji. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam, byle do obiadu odpalamy najlepszy i najbardziej optymistyczny program do słuchania w pracy. Zapraszam do 13:00 Rita oraz za chwileczkę.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: I po reklamie.

Golden od Hunter X, słuchacie RMF Max Warszawa, tymczasem koszykarska Legia Warszawa powalczy o obronę Mistrzostwa Polski. W trzecim meczu półfinałowym Legia pokonała wczoraj w derbach Warszawy Dziki Warszawa 91-78, a ponieważ to było trzecie zwycięstwo w trzecim meczu Legii, no to awansowała dalej, no i w finale zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Finałowa rywalizacja startuje już w najbliższy poniedziałek, zacznie się od meczu w hali na Bemowie. I informacji o biletach jeszcze nie ma, pewnie się dzisiaj pojawi, pewnie pierwszeństwo będą mieć karnetowicze i ci, którzy już w tym sezonie na Legię chodzili, no a później zacznie się jakaś sprzedaż otwarta. Ale to nie koniec koszykarskich emocji, bo dzisiaj drugi dzień Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, które się odbywają pod Pałacem Kultury. Wczoraj grały panie, dzisiaj panowie wchodzą do rywalizacji i reprezentacja Polski zmierzy się najpierw z Mongolią, tuż przed 20, a około 21.35 z Łotwą. Biletów na to spotkanie już nie ma, znaczy zostały jeszcze jakieś VIP-owskie, ale można przyjść pokibicować się w fanstrefie, która też stanęła pod Pałacem Kultury. Wstęp za free. Tame Impala z nami i Dracula w RMF Max.

0: Jedyfo. I tydzień robi się lepszy z Animą, a trafił nam się tydzień niesamowity. Wczoraj dzień dziecka, jutro po południu już zacznie się długi weekend, więc jeśli byliście grzeczni, to zasługujecie na solidnego grilla. Tak to widzę. No i słuchajcie, czy 369 coś się zmieni na grillu? No niewiele, szczerze mówiąc. Za to dziś w zabawie za dużo, za mało zmienić może wszystko. Absolutnie, bo za taką kwotę do niej wchodzicie. No i to może być albo nie być właśnie w dzisiejszym finale. Mieć albo nie mieć. Ponad 14 tysięcy złotych. Hasło Max, słowo Max. Puszczacie SMS-em na 7327 za 3,69. Najlepiej teraz, żeby nie zapomnieć, i czekacie na telefon z ponad 14 tysiącami w pakiecie. Albo można też wbić na rmfmax.pl. 7327, hasło Max, albo rmfmax.pl. Czeka ponad 14 koła. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł. To za mało.
4: Ale 14 488 zł. To już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
18: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
19: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
18: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
20: I po reklamie.
21: Sporo słońca, tylko kilka niegroźnych obłoków i co najważniejsze, ponownie wysoka, prawie letnia temperatura. Tak będzie prezentować się wtorek w stolicy. Korzystajcie z pogody. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać około 23 stopni. Wiatr i tym razem nie będzie za bardzo dokuczliwy. Jego podmuchy mają osiągać tylko około 20 km na godzinę. Ciśnienie mamy w normie, a wtorkowy biometr jednak nam sprzyja. Nie ma co przesadzać z kawą o poranku.

Razem z Bruno Marsem, jak połączyli siły tych parę lat temu, to stworzyli coś absolutnie już ponadczasowego. To jest numer, który stawiam w ciemno. Będziemy słuchać i za 5 lat, i za 10, i pewnie za 20. Apatę przed chwileczką, a za chwilę kawałek, w którym też dwoje gigantów, ale polskiej sceny muzycznej połączyło siły. Czy też będzie klasykiem? Nie wiem, ale ma potencjał i na pewno będzie jednym z hitów lata, to czuję w kościach. Roxy z White and 2115. Chciałam ciebie więcej. A za chwilę 10 będzie Flash i pogoda. To jest nowość RMF Max.

0: zaproszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 20 czerwca w nocy czekają na was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka. Biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
15: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
16: Siemano rano!
15: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
18: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
21: 10 w RMF Max Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny. Waldemar Żurek złożył w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
22: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla Więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm.
21: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa.
21: Uwaga pasażerowie kolei. Jeśli planujecie podróż pociągiem w stronę lotniska, mamy dla Was złe wieści. Z przyczyn technicznych zablokowany jest tor między stacjami Warszawa Aleje Jerozolimskie, a Warszawa Okęcie. Pociągi SKM oraz kolei mazowieckich łapią spore opóźnienia. Niektóre kursy mogą być skrócone, a nawet odwołane. Szczegóły znajdziecie na wtp.waw.pl. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w Warszawie. Czapki z głów i zakładamy kaski. Od jutra dzieci i młodzież czeka ważna zmiana. Z nami reporter RMF Max, Przemek Mzyk.
2: Zgadza się, jestem?
21: Przemku, co dokładnie się zmienia?
2: Od 3 czerwca to twarde nakrycie głowy w postaci kasku będzie obowiązkowe dla nieletnich do 16 roku życia, którzy poruszać się będą na rowerach zwykłych i tych elektrycznych, e-hulajnogach oraz innych urządzeniach transportu osobistego. Odpowiedzialność za wykroczenie poniesie opiekun nieletniego i właśnie dzisiaj będziemy o tym mówić w RMF Max. Porozmawiamy m.in. z młodzieżą oraz policją. Będzie też rada dla rodziców, jak skutecznie przekonać dziecko do jazdy w kasku.
21: Dzięki, Przemek. Zmieniamy temat. Mazowsze dba o dziedzictwo. Do 19 sierpnia można składać wnioski w ramach konkursu Wokół Drewna. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Cel to popularyzacja architektury drewnianej w naszym regionie.
16: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich do zgłaszania takich obiektów.
21: Tyle wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. Szczegóły znajdziecie na mazowia.pl. Koleje Mazowieckie mają dla Was świetną propozycję. Od 3 do 7 czerwca możecie podróżować taniej dzięki specjalnemu biletowi wycieczkowemu. Co ważne, Wasz pies i rower jadą z Wami całkowicie za darmo, więc to idealna okazja na aktywny wypad za miasto. Dodatkowo z biletem kolejowym zgarniecie zniżki w lokalnych muzeach i teatrach. To w ramach akcji Koleją do Kultury. Warto skorzystać. Za nami Flash, kolejny za niespełna godzinę, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
21: Przez cały wtorek w Warszawie będziemy obserwować sporo słońca. Nad regionem pojawią się tylko niewielkie, niegroźne chmury. Ponownie będziemy się cieszyć wyższą, niemal letnią temperaturą. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 17 stopni, a maksymalnie podskoczą do około 23 kresek. Korzystamy z pogody. Wtorkowe ciśnienie jest w normie, a warunki biometeo tym razem są sprzyjające. Jutro podobnie, pełno słońca, ale już chłodniej, bo 20 w cieniu i znowu mocniej zawieje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
23: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
24: Nawet słuchajcie, nie będę ukrywał, że jestem zakochany. Zakochany w tym bicie. Talk to you, Another E54 Ultra, numer, od którego zaczynamy godzinę 10. W szybkim tempie, z dużą energią lecimy przez to wtorkowe przedpołudnie. 10 na zegarach, Dawid Miązek, a to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam do 13.

0: numer. No tu zgadywać nie trzeba, bo od tego macie mnie, żeby powiedzieć, że to Bauza i Magnetic, nawet jak nie rozpoznaliście. No ale słuchajcie, po południu w RMF Max będziemy mieć inną zgadywankę do ogarnięcia, bo cały czas się zastanawiamy, ile to może być. 14 475, może 14 480, no coś w tych okolicach, bo widełki już naprawdę wąziutkie. 14 470 zł w naszej zabawie to jest za mało, to wiemy na pewno. 14 488 to już za dużo. Odgadujesz w finale dokładną kwotę i zgarniasz te pieniądze za wartość całego naszego konta, ponad 14 tysięcy złotych dla siebie. No to dlaczego nie wejść do gry? No właściwie nie ma powodu, żeby nie wejść. Trzeba wchodzić i to najlepiej teraz, bo uwaga, uwaga, teraz słuchajcie, odpalamy szybciutką rundę bonusową. Naprawdę szybciutką, bo wynegocjowałem tylko 5 minut, więc przez 5 minut najbliższe daję wam, słuchajcie, 319 losów za każde jedno zgłoszenie na rmfmax.pl albo za SMS wysłany pod numer 7327 z hasłem MAX za 369. 5 minut, a właściwie to już 4 minuty i 40 sekund zostało, żeby zgarnąć 319 razy więcej szans na finał dzisiaj, a w tym finale na zgarnięcie ponad 14 tysięcy złotych. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: I po reklamie.

Chipsy i winę w RMF Max Warszawa. Teraz z czterech kółek przechodzimy na tory. Słuchajcie, Warszawska Wyborcza pisze o radnej Warszawy pani Agnieszce Gierzyńskiej-Kierwińskiej, która znalazła się na liście płac kolei mazowieckich, które należą do samorządu Mazowsza. Pani Agnieszka jest tam dyrektorem do spraw strategii i rozwoju, czyli zajmuje się... No, na pewno czymś konkretnym się zajmuje i na pewno jest to bardzo ważne, bo zarabia tam 340 tysięcy złotych rocznie, prawie 30 tysięcy miesięcznie. No i to, że jest żoną ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Marcina Kierwińskiego, to tu absolutnie nie miało żadnego znaczenia przy zatrudnianiu. Broń Boże, pani Agnieszka, pani radna jest specjalistką od strategii rozwoju, bo skończyła politologię. Ale tu jest jeszcze taki piękny fragment, że w tym artykule, że pani Gierzyńska-Kierwińska cieszy się wśród pracowników kolei mazowieckich bardzo dobrą opinią, a w pracy pojawia się niemal codziennie. Nie, no to jak przychodzi jeszcze do pracy, to mi się wydaje, że premia jej się należy. I podwyżka. Kang City of Illest London, Galaxy w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
3: Hot Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Niskie

0: Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
3: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
7: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Przez cały wtorek w Warszawie będziemy obserwować sporo słońca. Nad regionem pojawią się tylko niewielkie, niegroźne chmury. Ponownie będziemy się cieszyć wyższą, niemal letnią temperaturą. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 17 stopni, a maksymalnie podskoczą do około 23 kresek. Korzystamy z pogody. Wtorkowe ciśnienie jest w normie, a warunki biometeo tym razem są sprzyjające. Jutro podobnie, pełno słońca, ale już chłodniej, bo 20 w cieniu i znowu mocniej zawieje.

Michael Moore, Ryan Lewis i Ray Dalton, Can't Hold Us w RMF Max. Nas też nikt nie powstrzyma w drodze do weekendu, gdy nas przyspawali po prostu do tej pracy, a i tak się jakoś wyrwiemy na długi weekend. No spokojnie można powiedzieć, że jesteśmy już na półmetku, prawie na półmetku, bo niedługo godzina 11, to o 11 będzie flash i prognoza pogody. Chyba trochę lepsza niż wczoraj, ale nie obiecuję, za to teraz letnie klimaty niezależnie od pogody. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Max. I love it, you got it.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
9: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland. I po reklamie.
2: Tak działa Max.
3: W aucie.
2: Online.
3: U ciebie na chacie.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
4: 11 w RMF Max. Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Obowiązkowo w kasku na rowerze, hulajnodze czy deskorolce. Tak od jutra będą się musieli poruszać ci, którzy nie skończyli 16 lat. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Przypomina o tym zwycięzca wyścigu pokoju, 5 etapów Giro d'Italia i lider Tour de France Lech Piasecki.
5: Bezpieczeństwo obowiązuje cały rok bez względu na porę roku. Na pewno, żeby być dobrze widocznym, żeby mieć kask, żeby mieć oświetlenie, żeby rower był sprawny, sprawdzić stan techniczny. Oczywiście hamulce, opony, napęd, oczywiście ograniczone zaufanie. Widzimy co jakiś czas jakieś zdarzenia gdzieś na ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów.
4: Zauważa Lech Piasecki.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
4: Przed południem sprawdzamy dla Was, co aktualnie dzieje się w stolicy. Jeżeli planowaliście dzisiaj wizytę warszawskich krokodyli, węży czy żółwi, mamy dla Was ważną informację. Od dziś, 2 czerwca, herpetarium w warszawskim zoo jest zamknięte do odwołania. Powodem są nagłe przyczyny techniczne. Służby ogrodu pracują nad usterką, a dyrekcja prosi wszystkich o wyrozumiałość. Zmieniamy temat. To nie jest tylko historia o używkach. To mocny międzypokoleniowy manifest o samotności i desperackim poszukiwaniu bliskości w świecie, który wyczerpał swoją dopaminę. Teraz w RMF Max mamy zaproszenie do Teatru Studio, gdzie można zobaczyć Rekwiem dla snu.
6: My jesteśmy bezlitośni dla naszych bohaterów w spektaklu i myśliśmy, że ten koniec w powieści i w filmie on jest niewystarczający. To znaczy, tak jak zaczynamy tą opowieść od momentu, kiedy główny bohater Harry przychodzi do matki i chce ją przeprosić za to, że był draniem, przynieść ten ważny w powieści nowy telewizor i widzi, że matka jest naćpana i że tak naprawdę już nigdy z nią kontaktu nie nawiąże. Zresztą oni się już w powieści nigdy nie spotykają. To dla nas, z naszej fantazji spektaklowej, to jest taki moment, w którym oni się już naprawdę nigdy nie spotkają. I dla mnie coś, co chyba jest takie najbardziej poruszające, jest, jak bardzo można utknąć w swojej fantazji o potrzebie wybaczenia. Jak bardzo się można zatracić, kiedy jej nie otrzymamy.
4: Mówił reżyser Jakub Skrzywanek. Sztuka do zobaczenia jest w Teatrze Studio. Ponad 100-letnia topola z Warszawy walczy o tytuł Drzewa Roku 2026. Drzewo z Parku Powstańców Warszawy, które przetrwało II wojnę światową, znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu Klubu Gaja. Głosowanie internetowe już ruszyło.
7: Wystartował ogólnopolski plebiscyt Drzewo Roku, w którym mamy swojego reprezentanta. Jest to warszawskie Drzewo Roku 2025 roku. Topola obrońców. Zachęcamy do głosowania oczywiście na naszą topolę, zapoznanie się z jej historią.
4: Powiedziała RMF Max Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. To był flash w pigułce w RMF Max Warszawa. Kolejny w samo południe, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
4: Temperatura dosyć ospale idzie w górę. Póki co 18, a maksymalnie spodziewamy się 23-4 stopni w cieniu. Przyjemnie ma być przez cały ten wtorek. Jutro tylko trochę chłodniej, ale nadal bez większych chmur, a tym bardziej opadów deszczu. Dzisiejszy wiatr nie powinien za bardzo Wam dokuczać. Osiąga około 20 km na godzinę. Przypominamy, że ciśnienie jest w normie, a biometr nadal nam sprzyja. Długi weekend pogodowo nie najlepszy. Ma padać momentami intensywnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
8: Wpadamy w ostatnią godzinę przed południem w RMF Max jak dzik w żołędzie. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Dawid Związek, a to jest Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

Dźwięk, przy którym od razu robi się przyjemniej. Eben i Hollow w RMF Max. Ale słuchajcie, jest inny dźwięk, który od razu może uprzyjemnić nam nasze popołudnie. To jest dźwięk telefonu, jak dzwoni RMF Max, żeby rozdać nam ponad 14 tysięcy złotych. No, jeszcze ten telefon trzeba odebrać, bo to ostatnio różnie z tym bywa, ale jak już odbierzesz, no to właściwie za samo odebranie telefonu masz 500 złotych, bo za samo oddanie strzału płacimy 5 stówek, a jak trafisz w kwotę, która jest ukryta na naszym koncie, no to zgarniasz ją dla siebie, a wiemy na pewno, że to jest kwota większa niż 14 470 zł, a mniejsza niż 14 488 zł, także już jesteśmy bardzo blisko, no i wiemy na pewno, że prędzej czy później ktoś te pieniądze zgarnie. To dlaczego nie masz to być ty i dlaczego nie może to się stać dzisiaj? No pewnie, że może i oczywiście, że to możesz być ty. Zgarnij tę kasę, dołącz do naszej zabawy, daj sobie szansę na przypływ kasy i na przykład na wymarzone wakacje, albo żeby troszeczkę szybciej kredyt spłacić na przykład, albo jakieś tam marzenie z tyłu głowy spełnić. Ponad 14 tysięcy złotych na pewno na niejedno marzenie starczy. RMF ma

0: max.pl, wchodź do gry albo ślij SMS-a z hasłem max za 369 pod numer 7327. Finał coraz bliżej. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: napisać i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
6: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: I po reklamie.

Pijcie kawkę, przypomina Sabrina Carpenter w RMF Max kawałkiem espresso. Wbrew pozorom nie jest taka niezdrowa, tylko wiadomo, nie ma co przesadzać. No i ważne, kiedy się pije i z kim. Ale zostawmy kawkę, bo tu nawet nie trzeba kawki, żeby podkręcić emocje. Słuchajcie, już w tę sobotę krakowska Tauron Arena rozgrzeje się do czerwoności absolutnie. Ekipa Festiwal 26 startuje w sobotę. Będzie oczywiście ekipa, będzie Freeze, będzie Versof, no ale będzie też Jensi, Hajhania, Baza, Przemek Pro, Trzech Króli, Kostek i wielu, wielu, wielu innych. Mortal będzie. Koncerty, atrakcje towarzyszące, cosplaye, spotkania z gwiazdami, no będzie tego absolutnie mnóstwo. No i z tego co wiem, bilety się rozchodzą jak świeże bułeczki, ale pamiętajcie, że bilety można kupić, a można też zgarnąć na przykład w RMF Max. Zajrzyjcie na naszego Instagrama, zajrzyjcie na naszego Facebooka, tam info o tym, jak można zgarnąć zaproszenia na tę sobotę do Tauron Areny w Krakowie na Ekipa Festiwal. Czas macie tylko do jutra. Bibi Rexa, Faithless i New Religion teraz w RMF Max.

0: Love w RMF Max White 2115, Vivi Simon i Palar, a my się zastanawiamy, czy pogoda na długi weekend będzie taka bardziej kalifornijska, sprzyjająca jakimś wyjazdom, wypadom, grillom, czy niekoniecznie. No tak patrzę sobie na długoterminową prognozę, wiadomo, że to trochę wróżenie z fusów jest... Tak bym powiedział, pogoda na długi weekend będzie kobietą, to znaczy będzie zmienna. Jakbym miał tak ogólnie powiedzieć dla całej Polski, to ciepło, ale deszczowo chyba raczej. Na szczęście te deszcze przelotne, nie że cały czas będzie padać, także jakieś okienka się szykują. Trzeba po prostu trafić z grillem w te półtorej godzinki, kiedy nie będzie padało. O pogodzie na resztę dnia powiemy sobie już teraz w RMF Max. Za chwilkę prognoza pogody, a po niej Timbaland, The Way I Are.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: I po reklamie. Temperatura dosyć ospale idzie w górę. Póki co 18, a maksymalnie spodziewamy się 23-4 stopni w cieniu. Przyjemnie ma być przez cały ten wtorek. Jutro tylko trochę chłodniej, ale nadal bez większych chmur, a tym bardziej opadów deszczu. Dzisiejszy wiatr nie powinien za bardzo wam dokuczać. Osiąga około 20 km na godzinę. Przypominamy, że ciśnienie jest w normie, a biometr nadal nam sprzyja. Długi weekend pogodowo nie najlepszy. Ma padać momentami intensywnie.

Azizami to oczywiście Ed Sheeran, słuchacie RMF Max Warszawa. My zbliżamy się do godziny 12, także zaraz będzie ten wtorek już z górki. To po pierwsze, a po drugie, punktualnie o 12 będziemy mieć dla was świeże informacje we Flashu. Będzie między innymi o Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3, które już wystartowały pod Pałacem Kultury i Nauki. Będzie o koszykarskim miasteczku, które tam stanęło, ale też będzie o warszawskim budżecie obywatelskim, który wchodzi w tę najciekawszą fazę zaraz, czyli fazę głosowania. Ale powiemy też sobie o senatorach, milionerach, a nawet multimilionerach, których, jak się okazuje, nie brakuje. Więcej szczegółów we Flashu, a teraz Olivia Rodrigo.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: I po reklamie.

0: 12 w RMF Max Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. 300 tysięcy na koncie czy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Takim majątkiem między innymi mogą się pochwalić senatorowie. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe i jak się okazuje, niektórzy mają zdecydowanie więcej.
1: W sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym.
0: Tyle Tomasz Skory.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Po 12 w RMF Max wracamy do obowiązkowych kasków dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Tematem na bieżąco zajmuje się nasz reporter Przemek Mzyk. Przemku?
3: No raczej nie wolno zmuszać dziecka do jazdy w kasku, a należy mu to wytłumaczyć. Ze mną ekspertka do spraw bezpieczeństwa Fundacji Multisport Ilona Grygorczyk. Pani Ilono, jak przekonać naszą pociechę do jazdy w kasku?
4: Unikając właśnie komunikatów, czy potrzebujesz, że musisz, bo jeżeli rozmawiamy w ten sposób, no to dziecko uczy się bardziej unikania kary i przestrzegania ostrzeżeń czy regulacji, które nam nakłada dorosły. I do momentu, dopóki on jest i patrzy, to jasne, ja to zastosuję, ale jak tylko zniknie, to moje motywacje też się zmienią, prawda? Będzie mi zależało na tym, co powiedzą koledzy, jak zareagują. Więc najważniejsze jest to, żeby wypracować w nich informacje i zrozumienie, dlaczego to jest tobie potrzebne, że jesteśmy jednak w ruchu drogowym, który jest nieprzewidywalny, co może się wydarzyć.
0: Mówiła ekspertka do spraw bezpieczeństwa Fundacji Multisport Ilona Grygorczyk. Do tematu będziemy jeszcze dziś wracać. Ponad 130 milionów złotych, tyle Warszawa przeznaczy na pomysły mieszkańców w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 15 czerwca. Wybrać można z bardzo długiej listy, na której znalazło się aż 1185 projektów. Każdy z nas może wskazać maksymalnie 15 propozycji. Wyniki poznamy 1 lipca, a głosować można na stronie internetowej Urzędu Miasta. Na koniec krótko o sporcie. W samym sercu stolicy ruszyło wielkie koszykarskie święto. Na placu centralnym tuż przy Pałacu Kultury i Nauki trwają właśnie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. To niezwykle szybka i widowiskowa odmiana basketu. Czy gra u siebie jest motywująca, a może stresująca?
5: Myślę, że jest motywujące. Na pewno nakłada to troszkę na nas większą presję niż jakbyśmy grali w innym kraju, ale z drugiej strony zdobycie medalu przed własną publicznością to jest coś, o czym marzy każdy sportowiec.
0: Usłyszeliśmy od kapitanki polskiej reprezentacji koszykówki 3x3 Aleksandry Ziemborskiej. Za nami flash w pigułce w RMF Max Warszawa. Kolejny za niecałą godzinę, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: Aura w regionie w kolejnych godzinach będzie ciepła i słoneczna. Nad stolicą nie pojawi się ani jedna większa groźna chmura. Warto wyjąć rower i skorzystać ze świeżego powietrza, którego jakość jest całkiem dobra. Po południu temperatura wyniesie maks 24 stopnie. Zacznie spadać około 19 i w nocy czeka nas 13 kresek. Przez cały wtorek chmury będą nam dopisywać. Biometr jest dla nas sprzyjający. Jutro też sporo błękitu, ale minimalnie chłodniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
6: 12 w RMF Max, zaczynamy od Wiktora Waligury. 4 pory roku, a przed nami ta najpiękniejsza, czyli lato. Jeszcze trochę. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

A tutaj Tame Impala i Ginny w RMF Max z tegoroczną świeżynką, a przed nami numer, który, no cóż, no świeżynką zdecydowanie nie jest, ale jest taką muzyczną perełką, do której co jakiś czas warto wracać. Podejrzewam, że jakbym nie przedstawił, to i tak byście poznali po pierwszej nutce, ale powiem. Legendarne Waka Maka Fon, czyli Bam Funk MCC Freestyler.

0: Adam, Janu, Dawid w RMF Max The First Time. I jak się zastanawiacie, dlaczego on taki wyluzowany, to ja wam powiem, bo dzisiaj jest dzień bez krawata. Co prawda nigdy nie widziałem Dawida w krawacie, ale dzisiaj może być na chillu. No czasami warto zrzucić te sztywniejsze uniformy, no ale słuchajcie, my mamy dla was kasę i na cały garnitur, albo elegancką garsonkę, i to nie jedną, albo na strój plażowy, i to jeszcze z całym all inclusive w pakiecie. No sami widzicie, jakie się możliwości otwierają dzięki jednemu SMS-owi za 3,69, czyli za tyle co nic. Nic wam to w portfelu nie zmieni, a na koncie może zmienić bardzo dużo, jak za te pieniądze zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych. Na pewno dzisiaj do kogoś będziemy dzwonić w zabawie za dużo, za mało. Możemy zadzwonić do ciebie i ty wtedy będziesz odgadywać, ile dokładnie pieniędzy mamy ukrytych na koncie. Więcej niż 14 470, a mniej niż 14 488. Trzeba ustrzelić tę właściwą kwotę. Jak ustrzelisz, zabierasz ją ze sobą. Proste zasady. A nawet jak nie uda się trafić, to i tak 500 zł wpada, więc robi się fajny dzień. rmfmax.pl albo 7327 i hasło max. 14 tysięcy złotych ponad dzisiaj możesz przywitać na koncie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: I po reklamie.

Save My Life, Kygo z Khalidem i Gryfinem. Słuchacie RMF Max Warszawa. Czy są tu z nami jacyś miłośnicy Warszawy? Ale to właściwie nie miłośnicy, to już trzeba być trochę psychofanem, bo słuchajcie, za niecałe dwa tygodnie, 13 czerwca, odbędzie się wielki test wiedzy o Warszawie. No i zapisy dla tych, którzy Warszawę mają w małym palcu, cały czas są otwarte. Naprawdę trzeba mieć w małym palcu, bo w ubiegłym roku były na przykład pytania, z jakiego materiału usypano Kopecwila, albo co reklamował pierwszy neon w stolicy, albo ile kilometrów ma najdłuższa w mieście linia tramwajowa. A to sobie akurat sprawdziłem, słuchajcie, to jest 17, ponad 23 kilometry. No, jak wy takie rzeczy wiecie bez sprawdzania, to warto się zapisać. 60 takich pytań czeka do rozwiązania w 60 minut. Za pierwsze miejsce jest 2000 zł do wygrania, także chyba warto. 13 czerwca wielki test wiedzy o Warszawie w Lapidarium w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta. Informacje o zapisach m.in. na stronie Muzeum Warszawy.

0: dawaj, nie udawaj.
1: Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana.
0: Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
2: Tylko w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślane.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
13: Warszawa 95 i 8 FM.
15: Aura w regionie w kolejnych godzinach będzie ciepła i słoneczna. Nad stolicą nie pojawi się ani jedna większa groźna chmura. Warto wyjąć rower i skorzystać ze świeżego powietrza, którego jakość jest całkiem dobra. Po południu temperatura wyniesie maks 24 stopnie. Zacznie spadać około 19 i w nocy czeka nas 13 kresek. Przez cały wtorek humory będą nam dopisywać. Biometr jest dla nas sprzyjający. Jutro też sporo błękitu, ale minimalnie chłodniej.
14: RMF Max.
13: RMF Max Warszawa.

Max i Addicted to You, uzależniona od ciebie. No chyba wtedy te słowa jeszcze kierowała do Gerarda Piqué. No i to jest dowód na to, że uzależnienia nie wychodzą nigdy na dobre. Alok z Khalidem już za chwilę, Dive Into Me, a też zbliżamy się do 13, także już robi miejsce Ani Fiołasowi w studiu. Za chwilę program I Wszystko Gra. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro i jutro razem witamy długi weekend od 9 już, a co? Dawid Miązek, trzymajcie się, pa! RMF.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
14: Warszawa 95 i 8 FM.
16: Trzynasta w RMF Max. Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania przez dzieci ze smartfonów w szkołach podstawowych. I to już od nowego roku szkolnego. Jak te zmiany komentują rodzice?
17: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
18: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole. Jedynie mają aplikację, żeby mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby robiły coś w telefonie.
16: Z rodzicami rozmawiała Anna Pałamar. Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.
14: Słuchacie RMF Max Warszawa.
16: Sprawdzamy dla Was, co aktualnie dzieje się w stolicy. Problemy techniczne na kolei. Uszkodzenie infrastruktury w pobliżu stacji Warszawa-Wawer sparaliżowało ruch pociągów na trasie w kierunku południowo-wschodnim. Utrudnienia dotyczą składów szybkiej kolei miejskiej linii S1 oraz pociągów kolei mazowieckich kursujących w stronę Dęblina i Pilawy. Możliwe są opóźnienia, odwołania oraz zmiany relacji pociągów. Zmieniamy temat. Spokojnie upłynęła pierwsza doba z nocną prohibicją w Warszawie. Od wczoraj ograniczenie sprzedaży alkoholu obowiązuje w całym mieście. Póki co nie mamy zgłoszeń o łamaniu prawa w tym zakresie, słyszymy w Komendzie Stołecznej.
0: Nie, no za nami tak naprawdę pierwsza noc. Od 22 dziś do 6 rano, to jest ten pierwszy kilka godzin, od kiedy obowiązuje to ograniczenie. W mieście stołecznym Warszawa, no takich zgłoszeń od osób, że takowy nakaz czy zakaz w tym przypadku jest naruszony, nie mieliśmy. Więc...
16: Powiedział RMF Max rzecznik KSP Jacek Wiśniewski. Przełom w sprawie, która od lat elektryzuje kierowców w stolicy. Jest zielone światło dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie 16-kilometrowego odcinka nowej trasy ekspresowej.
4: Jakie są założenia? Chcielibyśmy, żeby to była droga ekspresowa, po 3 pasy w każdym kierunku, żeby powstały także drogi lokalne, żeby powstał nowy układ dróg rowerowych, chodników. Chcemy wykonać tę drogę w jak najlepszym wariancie.
16: Tyle minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa po roku 2030. Warszawskie pętle autobusowe i tramwajowe zmieniają się w kolorowe ogrody. Na 8 z nich rozpoczęto wielkie sadzenie letnich kwiatów. W wysokich donicach pojawi się ponad 11 tysięcy roślin, w tym pelargonie, begonie i gaury. Kolorowe kompozycje możecie już podziwiać m.in. na pętlach Wilanów, Esperanto czy przy Alei Krakowskiej. To był Flash w RMF Max Warszawa. Kolejny punktualnie o 14, a teraz najnowsza prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
16: To kolejny ciepły, wiosenny dzień. Temperatura ponownie będzie całkiem wysoka, warto więc skorzystać z pogody. Wiatr nie będzie wam dokuczać, podmuchy mają osiągać tylko około 20 km na godzinę. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 22 stopnie i podskoczą jeszcze o jedną, może dwie kreski. Noc ponownie zapowiada się na całkiem ciepłą, czeka nas 13. Jutro do regionu też zawita pełne słońce, ale zrobi się odrobinę chłodniej. Max 20 w cieniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
15: 13 minęła na zegarach, meldujemy się w komplecie.
19: Hity na maksa.
15: Ale za to luźno pod szyją, bo dzisiaj dzień bez krawata. Anka i Fiołas, witajcie.
20: No bo jak krawat? Krótkie spodenki, krótki rękawek. No i krótko w pracy będziecie, jeśli będziecie z RMF Max.
15: Świeżutki numer od Dub Dogs za moment, a na start Andy Dust.

0: RMF Max, no i czuję się świetnie na kortach Rolanda Garrosa.
1: Piękny sukces, idzie Maja jak burza, ale sama zdradziła, że jej tenis jest nieco inny niż rywalek.
0: Tak, to w ogóle było super. Ona wczoraj powiedziała, od razu widać na pierwszy rzut oka, że mój tenis nie jest siłowy, tylko muszę używać do niego trochę więcej głowy, trzeba pomyśleć. No brawo dla tej dziewczyny, ja ją uwielbiam, niech to będzie naprawdę nasza maksyma na dzisiaj.
1: Tak, używajmy głowy, zaraz będzie można nią bujać, bo Lady Gaga wpada do RMF Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 470 zł. To za mało.
0: Ale 14 488 zł. To już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
16: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14C5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
18: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: Ray w RMF Max. Szuka męża. Pewnie świętował w weekend. No bo było co? Kraków jest stawiany za światowy wzór miasta, które potrafi świętować. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało awans Wisły Kraków i nikt nie został zatrzymany.
1: Proszę.
0: A w Paryżu demolka po wygranej w Lidze Mistrzów PSG.
1: No widzicie, nie tylko dla Francuzów byliśmy kiedyś wzorem, jak jeść widelcem. Teraz będziemy też wzorem, jak świętować, bo to trzeba umieć, panie.
0: I trzeba mieć jeszcze co? A my mamy dzisiaj dla was konkretny powód do świętowania. Na naszym koncie jest ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy zgadnąć dokładną kwotę, a te pieniądze dziś mogą być twoje.
1: Elegancko, za chwileczkę już warto chwycić za telefon i nonszalancko wysłać jednego SMS-a na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Niczego nie oczekując, może się okazać, że to dzisiaj wy wygrywacie te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych.
0: Przewrotnie, elegancja Francja może czekać was po południu. 7327, hasło Max. Ślijcie teraz.
1: Chociaż jeżeli ktoś lubi świętować tylko w wersji party hard, to ta kwota też na to pozwala. 7327 SMS o treści Max.
0: A to Nicki Minaj w RMF Max.

0: Można przy nich odpłynąć. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przed nami długi weekend, no i wielu już snuje plany, ale zbierają się chmury nad Polską. Okazuje się, że okresowo może padać w Boże Ciało.
1: W pewnym sensie to dobrze, że popada, ale z drugiej strony trzeba będzie łapać takie okno pogodowe.
0: Okno grillowe to się nazywa.
1: Przepraszam.
0: Długi weekend to jest okno grillowe.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne bity.
12: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
18: No tak.
17: A teraz idziemy do Faktory.
18: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
19: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
7: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
4: I po reklamie.
2: Wyj głośniej.
16: Mi fan.
2: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
14: To kolejny ciepły, wiosenny dzień. Temperatura ponownie będzie całkiem wysoka, warto więc skorzystać z pogody. Wiatr nie będzie Wam dokuczać, podmuchy mają osiągać tylko około 20 km na godzinę. Słupki rtęci na termometrach pokazują teraz 22 stopnie i podskoczą jeszcze o jedną, może dwie kreski. Noc ponownie zapowiada się na całkiem ciepłą, czeka nas 13. Jutro do regionu też zawita pełne słońce, ale zrobi się odrobinę chłodniej. Max 20 w cieniu.
16: RMF Max.
2: RMF Max Warszawa.

0: Ebony Hertz w RMF Max. No to jest historia, która może zaboleć. Kobieta wracała z Niemiec, z wakacji miała ze sobą 55 dużych walizek rzeczy osobistych. Zatrzymana na granicy niemiecko-szwajcarskiej, bo można wwieźć bez cła.
1: Mam problem z małą kabinówką. Ale 55 walizek, wyobraźcie sobie, miała to w busie na pace. No. Celnicy chcieli to przejrzeć, bo myśleli, że coś może nielegalnego wiezie, a okazało się, że serio, to były tylko rzeczy osobiste. Jechał z nią mąż i ja żałuję, że nie ma zdjęcia miny męża.
0: No przeglądałam, no tylko zdjęcia samych walizek w tym newsie są, no.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A ta świeżynka od Roxy Węgiel pasuje do tego tematu idealnie. Chciałam ciebie więcej.
1: Roxy i White 2115 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Ło, widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz.
9: No to słuchaj,
10: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
16: I po reklamie.
17: Gramy.
18: Nie oceniamy.
17: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
19: W RMF Max Warszawa pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Flash o 14 zaczynamy od ostrzeżenia synoptyków. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do godziny 20 w 6 województwach. Chodzi o podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz część warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, mocne porywy wiatru oraz lokalnie grad. Ponadto w regionie podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim zaczną obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. I jeszcze info dla kierowców. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Litr ma kosztować 6,40 zł. Oba rodzaje benzyny bez zmian nie więcej niż 5,95 zł.
17: Słuchacie RMF Max Warszawa.
19: Od rana w RMF Max Warszawa przypominamy o zmianach w przepisach dotyczących obowiązku jazdy w kasku na rowerach elektrycznych, hulajnogach oraz pozostałych urządzeniach transportu osobistego, takich jak monocykle czy e-deskorolki. Od jutra nieletnie pełnoletni do 16 roku życia na takich jednośladach obowiązkowo będą musieli mieć kaski. Pamiętajcie, że odpowiedzialność za to wykroczenie poniesie opiekun prawny nieletniego.
0: Tak, rodzic będzie wezwany i tak naprawdę konsekwencje dalsze, no to jest mandat. Ewentualnie, jeżeli dziecko po raz kolejny dopuszcza się jakichś już takich przewinień, może być sporządzana notatka nieletniego zagrożonego demoralizacją i sprawa jak gdyby trafia do sądu dla nieletnich. A co jeszcze najgorsze, drodzy Państwo, jeżeli nasze dziecko uczestniczy w zdarzeniu drogowym, konsekwencje, oprócz tych najważniejszych konsekwencji utraty zdrowia i życia, są to konsekwencje również finansowe związane z czy to odszkodowaniem, czy też ubezpieczeniem.
19: Tyle Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Obowiązek wchodzi w życie od jutra, ale kask warto założyć już dziś. Po południu sprawdzamy dla Was, co jeszcze dzieje się w stolicy. Duże utrudnienia dla kierowców na prawym brzegu Wisły. W nadchodzący długi weekend drogowcy zamkną ulicę Ząbkowską. Powodem jest zaplanowany remont nawierzchni. Prace drogowców mają potrwać kilka dni, co oznacza zmiany w organizacji ruchu i spore utrudnienia na praskich arteriach.
1: Planujemy frezowanie ulicy Ząbkowskiej, odcinek od Brzeskiej do Kawęczyńskiej. Początek prac jest zaplanowany w środę 3 czerwca. Potrwa do wczesnego poranka w poniedziałek 8 czerwca.
19: Tyle rzecznik stołecznych drogowców Jakub Dybalski. Ważne zmiany w centrum Warszawy. Od 4 czerwca weekendy na krakowskim Przedmieściu będą należeć wyłącznie do spacerowiczów. Fragment Traktu Królewskiego od Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego zostanie wyłączony z ruchu i zabezpieczony barierami. Autobusy pojadą trasami zastępczymi przez Plac Małachowskiego oraz ulicę Królewską i Senatorską. Weekendowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez 2 najbliższe miesiące.
14: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
19: Nad Warszawą nadal obserwujemy sporo błękitu, obłoków może być dziś zaledwie kilka. Teraz termometry pokazują 24 stopnie, czyli dzisiejszy maks. Wtorkowe warunki biometeo są dla nas wyjątkowo sprzyjające, nie powinniśmy odczuwać zmęczenia ani senności. Mają się utrzymać do jutra włącznie. Pamiętajcie, że w środę minimalnie chłodniej, 20 nad zerem, w czwartek przelotne opady i znowu zawieje mocniej, podmuchy mają dochodzić do 40 km na godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
18: Ceny benzyny ostatnio troszeczkę lepsze, no to jedziemy do przodu z tym wtorkiem po godzinie 14. Gips na start.
20: Autostradą do Fajrantu. Anka, Fioła, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: słyszysz tę nowość,
1: to będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: zawodowce, jeśli chodzi o produkcję hitów. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Czekamy na długi weekend, a Polacy mają już nową nazwę.
1: To jest długiego weekendu.
0: Czerwcówka. Majówka, po niej czerwcówka. Słuchaj, takie miesięcznice to ja szanuję.
1: To teraz, żeby świętować dobrze taką miesięcznicę, to mamy dla was kasę w RMF Max do wygrania. Ponad 14 tysięcy złotych. A teraz weźcie wdech i przywitajcie ją. Rundę bonusową, w której pomnożymy każde wasze zgłoszenie. 323 razy.
0: Łapcie byka za rogi i dosypcie do kasy na czerwcówkę. 7327 na ten numer. Jeden SMS wysyłacie teraz. Hasło Max za 3,69.

0: 9, a my mnożymy każde zgłoszenie 323 razy. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
11: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Let's go!
18: Don't kill my vibe.
17: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: i po sezonie. Dawid Podsiadło w RMF Max, ale piłkarscy kibice nie narzekają. Zaraz startują Mistrzostwa Świata. Superkomputer obliczył, która z reprezentacji ma największe szanse na zwycięstwo. O tym jeszcze w RMF Max przed 15, bo póki co superkomputer nie jest potrzebny, bo to teraz jest najlepszy moment i wszyscy to wiedzą, by zagrać o ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Tylko do 14.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie 323 razy. To są wielkie szanse na to, żeby dzisiaj wyjść od nas z pieniędzmi i to może być ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Wyobraźcie sobie, że zostało już tylko 16 możliwości.
1: Tylko.
0: Tak blisko jesteśmy zwycięstwa i to ty możesz te pieniądze dziś zgarnąć. Teraz łap za telefon hasło MAX, wysyłacie na 7327. A to sąby.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go.

0: Tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
7: Tak, i to lepiej niż ja.
8: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5:30 w RMF Max.
14: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
16: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
17: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
18: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
17: Lesmes, less stress.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.
23: Hity pod same drzwi.
24: For free.
23: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
25: Nad Warszawą nadal obserwujemy sporo błękitu. Obłoków może być dziś zaledwie kilka. Teraz termometry pokazują 24 stopnie, czyli dzisiejszy maks. Wtorkowe warunki biometeo są dla nas wyjątkowo sprzyjające. Nie powinniśmy odczuwać zmęczenia ani senności. Mają się utrzymać do jutra włącznie. Pamiętajcie, że w środę minimalnie chłodniej, 20 nad zerem. W czwartek przelotne opady i znowu zawieje mocniej. Podmuchy mają dochodzić do 40 km na godzinę.
26: RMF Max.
23: RMF Max, Warszawa.

0: Thomas Gray robi klimacik we wtorkowe popołudnie. No a wy już czujecie klimat mundialu? Ten startuje za nieco ponad tydzień.
1: Poczekaj, gdzie moja wuwuzela?
0: Superkomputer wskazał faworyta. Według komputera Hiszpanie mają największe szanse na mistrzostwo, 16%, potem Francuzi 13% i Anglicy 11%.
1: No powiem tobie, jak tak słucham, to im więcej krajów podbiłeś dawno temu, w sensie im więcej kolonii miałeś, tym większe szanse na mundialu w takim razie na to wygląda.
0: Widzisz, Polacy mieli kiedyś w sumie tylko wpływy na Madagaskarze, więc chyba trochę mało jak na mundial.
1: Może teraz mielibyśmy Rodos na gorącej wyspie, proszę bardzo.
0: No i króla Juliana na tronie.
1: Modelki królowe tego lata. Lubię cię jak lato.

0: ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
1: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
14: I po reklamie.

0: 15 w RMF Max Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W związku z tymi atakami w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo.
1: Nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
0: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Słuchacie RMF Max Warszawa.
0: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Koniec z nocnymi zakupami z procentami w stolicy. Od wczoraj w całej Warszawie obowiązuje już nocna prohibicja. To oznacza, że we wszystkich dzielnicach od Białęki po Ursynów, na stacjach benzynowych i w sklepach nie kupimy alkoholu między 22 a 6 rano. Nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na miejskich ulicach i ukrócić nocne awantury.
3: Zdecydowanie duża zmiana, aczkolwiek proszę pamiętać, że myśmy już prowadzili program pilotażowy. On obejmował dwie dzielnice, Śródmieście i Praga Północ. Widać bardzo wyraźnie, że ten program w tych dzielnicach przyniósł efekty. Mamy raporty, z których wynika, że znacząco zmniejszyła się liczba interwencji Straży Miejskiej, ale też i policji.
0: Tyle wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz. Zmieniamy temat. W powiecie płońskim 74-letni mężczyzna stracił ponad 41 tysięcy złotych na skutek oszustwa metodą na fałszywego policjanta. Senior otrzymał telefon z zastrzeżonego numeru, podczas którego podszywający się pod funkcjonariusza przekonywał go o rzekomym włamaniu na konto bankowe. Oszust kazał seniorowi wpłacić duże sumy gotówki na wskazane konto, nakazując zachowanie tajemnicy i zakazu kontaktu z rodziną. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nie proszą o przekazywanie pieniędzy, ani nie angażują obywateli w tajne akcje. W takich sytuacjach należy przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z policją. Samorząd województwa stawia na ochronę tradycji. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Ruszył nabór wniosków w nowym konkursie Wokół Drewna, którego celem jest promocja architektury drewnianej na Mazowszu. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do 19 sierpnia. Na autora najlepszego pomysłu czeka nagroda finansowa w wysokości niemal 13 tysięcy złotych.
4: Myślę, że w województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę.
0: Tyle wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. Szczegóły znajdziecie na mazowia.pl. To był Flash w pigułce w RMF Max Warszawa. Kolejny punktualnie o 16, a już za chwilę sport. Po nim zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy aurę na kolejne godziny. Zostańcie z nami.
5: Zaczynamy od koszykówki. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata 3x3 kobiet i mężczyzn. Panowie zaczynają pierwsze starcie o 19.45. Zmierzą się z reprezentacją Mongolii, a o 21.30 z Łotwą.
6: Ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal. Myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już nad tym budować pewność siebie.
5: Podkreślał Przemysław Zamojski z naszej kadry. Dziś także półfinały baraży o awans do Betclic pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 2-1, a za niecałą godzinę Olimpia Grudziądz podejmie Sandecję Nowy Sącz. Na koniec tenis. Sprawdzamy, jak poszły ćwierćfinały na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Mira Andrijewa wygrała z Soraną Kirsteą 2-0, a Marta Kostiuk pokonała Elinę Svitolinę 2-1.
0: W ten wtorek cieszymy się naprawdę dobrą jakością powietrza, dlatego jeżeli możecie, nie zwlekajcie i korzystajcie z niemal letniej pogody. Słaby wiatr na pewno nie będzie nikomu dokuczać. Podmuchy osiągają teraz tylko kilkanaście kilometrów na godzinę. Obecnie na termometrach mamy 24 stopnie. W nocy też całkiem ciepło, bo około 13 kresek. Słońca jutro od rana będzie dużo, potem na chwilę mogą przyjść niewielkie chmury, ale padać na pewno nie będzie.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Od świtu do świtu.
7: A tak a propos, dzień będzie miał dzisiaj 16 godzin i 28 minut. Ile czasu?
8: I co? Nadal brakuje, prawda?
7: No wiadomo.
8: Po 15:00, siema, tu Ania i Fiołas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: vibe tego numeru jest tak przyjemny, że mam wrażenie, że nawet na emeryturze będę potrafiła się do niego dobrze ruszać. Naprawdę.
1: Wow, Summer MF Max.
0: Zwłaszcza, słuchajcie, jakby przyjmować taką emeryturę jak najbogatszy polski emeryt. 54 tysiące złotych odbiera, ale przepracował, żeby była jasność, 67 lat. Przeszedł na emeryturę w wieku 86.
1: No, sami sobie odpowiedzcie, czy o taką kasę warto. Warto to na pewno być z RMF Max, bo my dużą kasę rozdawać będziemy za moment w finale zabawy. Za dużo, za mało.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Chujnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chujnu.
7: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
1: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania.

0: napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
1: I po reklamie.

0: harmonijnie w RMF Max jest cały czas i miejmy nadzieję, że teraz dobrze się komuś wkomponujemy z ponad 14 tysiącami złotych w to popołudnie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ważne, by ten, do kogo się, mam nadzieję, dodzwonimy, wstrzelił się idealnie w kwotę, którą mamy na koncie. Numer wykręcony. No i teraz są, kogo dzwoni? Rozejrzyjcie się.
0: Odbierać proszę.
2: Halo, cześć, tu radio RMF Max. Ania i Fiołas, witamy w zabawie Za dużo, za mało.
0: Jak masz na imię?
3: Łukasz.
0: Łukaszu, my dzwonimy do ciebie z pieniędzmi, a ty co teraz robisz?
3: Obecnie akurat z rodzicami spędzam czas.
0: O.
2: Czyli masz kibiców, to najważniejsze, najwierniejszych, tak, jak to się mówi.
0: Odrabia dzień dziecka, tak, i może się okazać, że to się nawet nieźle składa, bo wczoraj nikt nie odebrał naszego połączenia i dlatego to dzisiaj ty, Łukaszu, możesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych. Czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
3: Oczywiście.
2: Łukasz, proste mamy dla ciebie zadanie. Zostało już tylko 16 możliwości. Musisz wytypować, ile dokładnie kasy mamy na koncie. Na pewno jest tam więcej niż 14 tysięcy 470 złotych.
0: Ale mniej niż 14 488 zł.
3: Teraz muszę zgadnąć.
0: Ile dokładnie jest?
3: Dobra, to niech będzie 81 końcówka.
0: Dobra, 14 481. To jest twój typ.
3: Tak.
0: Dlaczego 81?
3: Jest to taka szczęśliwa liczba, która w pracy mi przynosi szczęście, więc...
0: 81?
2: 14 481 to jest jego szczęśliwa liczba.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że netto.
2: Dość nietypowo, ale sprawdźmy, jesteś gotów?
0: Uwaga, 14 481 to...
4: Za mało.
2: Za mało!
0: Więcej, więcej! Ale słuchaj, tak pięknie zaciśniłeś te widełki, że tylko można tobie dziękować i dlatego mamy dla ciebie świetną informację.
2: 500 dla ciebie na pocieszkę od RMF Max.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zabierz rodziców na kawkę i ciacho.
3: Akurat długi weekend to idealny moment.
0: No i proszę bardzo, będą się bawić. Łukaszu, gratulujemy tobie bardzo, bardzo serdecznie. Do wygranej tych ponad 14 tysięcy jest już tak blisko, że teraz, no nie powiem, że grzechem przed Bożym ciałem, ale naprawdę trzeba wejść do tej gry.
2: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, tam możecie zagrać o dużą kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: i jest coś otrzeźwiającego w tym utworze. Iben, Hello w RMF Max. A teraz zadziałam otrzeźwiająco na wszystkich kierowców, którzy pomyśleli, nie, no długi weekend, Boże ciało, trzeba mieć czysty samochód. Spokojnie, nic nie trzeba, a może nawet lepiej, nie powinno się.
1: Jest szansa, że samo się umyje, jak to mówią. Ale nie trzeba być pesymistą. Jak sypać nawóz, drodzy ogrodnicy, na trawkę, to teraz samo się rozpuści. Zaraz prognoza. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu Lease and Drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: W ten wtorek cieszymy się naprawdę dobrą jakością powietrza, dlatego jeżeli możecie, nie zwlekajcie i korzystajcie z niemal letniej pogody. Słaby wiatr na pewno nie będzie nikomu dokuczać. Podmuchy osiągają teraz tylko kilkanaście kilometrów na godzinę. Obecnie na termometrach mamy 24 stopnie. W nocy też całkiem ciepło, bo około 13 kresek. Słońca jutro od rana będzie dużo, potem na chwilę mogą przyjść niewielkie chmury, ale padać na pewno nie będzie.
7: RMF Max.
8: RMF Max Warszawa.

0: rozruszali nawet najbardziej zaspanych we wtorkowe popołudnie. Rose i Bruno Mars w RMF Max. Nie każdy bohater nosi pelerynę, słuchajcie. Gość zajmujący się robotyką 4 miesiące budował maszynę i stworzył ją. Maszyna laserem zabijająca komary. Sama lokalizuje bzyczenie komara i niewidzialnym laserem go unicestwia. Kiedyś mu chozol, a dzisiaj laserem. Zobacz.
1: Wow.
0: Future is now.
1: Ale ważny punkt instrukcji obsługi, słuchajcie, nie trzymać w sypialni.
0: Że co, że tam bzyczenie nie na tym polega? Czy jak?
1: Że dusisz komara.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nie tylko świeżynki, jeśli chodzi o wynalazki, ale także te muzyczne. To Topic i Becky G.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: I po reklamie.

0: Siem FM.
1: 16 w RMF Max Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 120 miliardów złotych wydane w 3 dni. To jak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Prawie połowa tej kwoty przypadnie hucie Stalowa Wola, która ma dostarczyć setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
2: Na każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas 7 miesięcy.
3: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
1: Mówiła w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do sprawy SAFE.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Popołudniowy szczyt w pełni, a to oznacza jedno. Warszawa tradycyjnie utknęła w korkach. Na lewym brzegu potężny zator ciągnie się przez Dolinę Służewiecką, a rozkopane Aleje Jerozolimskie dosłownie stoją. Bardzo ciasno jest teraz na Puławskiej w stronę Piaseczna oraz na trasie Łazienkowskiej. Wisłostradą w stronę Łomianek też dziś nie pognacie. Po drugiej stronie rzeki tracicie nerwy na Grochowskiej i Modlińskiej. Jeśli tylko możecie, omijajcie dziś Aleję Armii Krajowej oraz Most Gdański. Ważne przypomnienie dla rodziców i młodych cyklistów. Od jutra wchodzą w życie nowe, surowe przepisy drogowe. Każdy nastolatek i dziecko do 16 roku życia będzie mieć bezwzględny obowiązek jazdy w kasku. Przepis dotyczy nie tylko rowerów, ale też hulajnóg elektrycznych. Dlaczego warto nosić kask?
4: Głowa ma się tylko jedną i te konsekwencje związane z procesem rekonwalescencji, konsekwencje z utratą zdrowia, a niejednokrotnie utratą życia są spowodowane właśnie przez uraz głowy.
5: Jak to będzie w praktyce wyglądało?
4: Tak naprawdę policja ma prawo do legitymowania osób. W związku z tym wdrożone będą kontrole, tym bardziej, że drodzy Państwo, zbliżamy się do okresu wakacyjnego, czyli takiego okresu, gdzie te dzieciaki rzeczywiście będą korzystały z tego przywileju bycia uczniem i tutaj tak będzie wzmożony nadzór policji.
1: Tyle Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w stolicy. Ostatnie dni na spotkanie z elitą polskiego wojska. W Muzeum Powstania Warszawskiego jeszcze tylko do 15 czerwca otwarta będzie wystawa poświęcona jednostce GROM. To wyjątkowa okazja, by z bliska zobaczyć unikalny sprzęt komandosów i poznać ich historię.
6: Staraliśmy się pokazać tę historię poprzez ludzi, którzy służą w tych oddziałach, w tej jednostce. Oni dla nas są najważniejsi, a więc pokazać, jakie mają pasje, co ich motywowało do tego, żeby na przykład zostać żołnierzem GROM-u. Znaleźć jakieś wspólne cechy, wspólne wartości, które nimi kierują.
1: Mówiła historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Za nami flash. Kolejny punktualnie o 17, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Nad stolicą obserwujemy sporo błękitu. Po pracy warto wyjść na dłuższy spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. Dziś mamy 24 stopnie na termometrach. Słupki rtęci zaczną spadać dopiero późnym wieczorem i nocy zapowiada się na w miarę ciepłą. Spodziewamy się 13. Jutro minimalnie chłodniej, 20 w cieniu, nadal pełno słońca, ale też mocniejsze podmuchy wiatru. Od czwartku pogorszenie pogody, przyjdą intensywne deszcze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
7: Po 16 można dać sobie już na luz. To Kaigo na dzień dobry.
8: Za moment Eminem będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj. Tu Anka i Fiołas. Siema. Yeah.

0: Zamiast firmowej kawy pobudzamy bitami Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: Jutro wieczorem mecz Polska-Nigeria. Wszystkich kibiców interesuje, gdzie, w jakim klubie ostatecznie wyląduje nasza gwiazda, czyli Robert Lewandowski, bo dostał propozycję z Turcji i ją rozważa. Fenerbahçe Stambuł zaproponowało 2-letni kontrakt, 10 milionów euro rocznie zarobków. No i możliwość gry w Lidze Mistrzów, co na pewno ważne jest dla Roberta, ale kasa gorsza niż w Arabii Saudyjskiej.
0: Natomiast patrzę jeszcze, z czego innego słynie Turcja. Nie chodzi mi o kebab, bo to wiadomo, Ania zbija natychmiast. Nowe włosy, nowe zęby, zupełnie inne zabiegi. No starszy stamtąd na pewno nie wyjedzie, chociaż z wyglądu.

0: Off-White 2115, Vivi Simon i Balar za nami. Mówiliśmy, że może Lewy zagra w Turcji, a tu proszę. Polacy Turcję przecież kochają, jednakże tego lata na niektórych plażach można dostać wielkie mandaty.
1: Czego unikać albo których plaż unikać? O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie. Max.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Ptaszki ćwierkają, że dom na osiedlu Zielone Mysiadło możesz kupić w ofercie limitowanej 10 na 90. 10% dziś, reszta po zakończeniu budowy. Wolisz bliźniak, szeregówkę czy wolnostojący? Osiedle na granicy z Ursynowem, świetne połączenie z Warszawą i pełna infrastruktura. Sprawdź na zielonemysiadło.pl.
5: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
6: No tak.
5: A teraz idziemy do Faktory.
6: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
7: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: spada wam. Motywacja do pracy to znak, że czas na wakacje. Metzner w RMF Max za nami. Polacy uwielbiają urlopy w Turcji, ale tego lata trzeba uważać na niektórych plażach, bo możecie dostać nawet 15 tysięcy dolarów mandatu, jeśli nocą wejdziecie na plażę, na której są znaczki, że trwa tam sezon lęgowy żółwi morskich.
1: No żółwiom nie wolno przeszkadzać, bo wiecie, one nie mogą się spieszyć, nie? Także ostrożnie, żeby nie trzeba było w żółwim tempie odrabiać takich właśnie mandatów. Tym bardziej, że my chcielibyśmy wam na wakacje na przykład albo na inne przyjemności podarować ponad 14 tysięcy złotych.
0: No może tak jak żółw, chcielibyście mieć chałupę zawsze ze sobą i zainwestować w jakiegoś kamperka małego i ta kasa na to wam się przyda. Ponad 14 tysięcy. Jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało. Jeden SMS wystarczy. Za 3,69 wejdź do gry. Hasło Max ślecie na 7327.
1: Taką wiadomością zaczynacie okres lęgowy waszych oszczędności. 7327 SMS o treści Max z nami. Ed Sheeran.

0: Rodrigo. No i milkną plotki, że ona i Lamine Yamal mają się ku sobie. Ale co tam plotki? Jeśli wy macie się ku PZ-owi, Paluchowi, Grubsonowi czy ekipie Problem, świetnie się składa.
1: Mamy dla was wlotki na festiwal Strefa 57 już na 6 czerwca. Zostańcie z RMF Max, bo w kanale nadawczym na pewno ktoś będzie miał szansę je złapać, a my powoli żegnamy się.
0: Anka Fiałas, do usłyszenia. Wracamy jutro po 13.
1: Pa!
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1. Już 20 czerwca w nocy czekają na was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Rozumij serce.
10: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu. I po reklamie.

0: Nad stolicą obserwujemy sporo błękitu. Po pracy warto wyjść na dłuższy spacer, tym bardziej, że jakość powietrza w mieście jest dobra. Dziś mamy 24 stopnie na termometrach. Słupki rtęci zaczną spadać dopiero późnym wieczorem i nocy zapowiada się na w miarę ciepłą. Spodziewamy się 13. Jutro minimalnie chłodniej, 20 w cieniu, nadal pełno słońca, ale też mocniejsze podmuchy wiatru. Od czwartku pogorszenie pogody. Przyjdą intensywne deszcze.
1: RMF Max. RMF Max, Warszawa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie Dusze. High Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Poznaj wyjątkową ofertę marki Mercedes-Benz. Kompaktowa klasa A od 1199 zł netto miesięcznie. Miejski SUV GLA od 1499 zł i komfortowe GLE Coupé od 2499 zł netto w finansowaniu lease and drive i wpłatą 10%. Wszystkie samochody w ofercie dostępne od ręki do wyczerpania zapasów. Wybierz swój model Mercedes-Benz w Autotorino Warszawa przy ulicy Daimlera 1.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: Do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Cocomelon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Cocomelon w Blue City już 5 i 6 czerwca.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Kaufland jest!
13: I po reklamie.

0: Rzeszowa 95 i 8 FM.
1: Siedemnasta w RMF Max Warszawa, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych to dopiero początek. Rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Jak przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia.
2: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały.
1: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski.
0: Słuchacie RMF Max Warszawa.
1: Od jutra kask obowiązkowy dla wszystkich dzieci i młodzieży od 16 roku życia, poruszających się na rowerach, hulajnogach i monocyklach. O tym mówimy w dzisiejszych fleszach. Za brak ochrony będą odpowiadać rodzice, a co na to główni zainteresowani?
3: Ja noszę kask jeżdżę na rowerze, a na hulajnodze trochę rzadziej. Ale zdawa się, że noszę.
4: Ja nie jeżdżę prawie w ogóle w kasku, no chyba, że jak jadę daleko lub na jakiś most i szybko będę zjeżdżał, to tylko wtedy zakładam kask.
5: Czujecie się w kasku bezpieczniej jednak?
3: Tak. Ja tak, bo miałem wypadek, więc się czuję bezpieczniej.
1: Usłyszał od uczniów na Pradze Południe reporter RMF Max. Ma ponad 100 lat, przetrwała II wojnę światową, a dziś potrzebuje naszych głosów. Wyjątkowa topola z Parku Powstańców Warszawy walczy o prestiżowy tytuł Drzewa Roku 2026. Ta niezwykła roślina, będąca żywym świadkiem historii stolicy, znalazła się w wielkim finale ogólnopolskiego konkursu Klubu Gaja. Internetowe głosowanie właśnie ruszyło.
6: Tak, jest to drzewo ponad stuletnie, najprawdopodobniej największy taki przedstawiciel topoli kanadyjskiej w Polsce, być może najstarszy. Roślina na Ochocie przy ulicy Grójeckiej 95, tuż przy pomniku Barykady Września. No cóż, topola jest pięknym okazem, już wkrótce będzie można ją podziwiać w pełni, w zasadzie już teraz można ją podziwiać w pełni, bo jeszcze niedawno wokół niej toczyła się inwestycja. Wiem, że już zostały zdjęte ogrodzenia.
1: Powiedziała RMF Max Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy. Po 17 sprawdzamy, co jeszcze dzieje się w Warszawie. Świetne wiadomości dla rodziców z osiedla Michałowo. Przy ulicy Piastowskiej otwarto właśnie super nowoczesny żłobek, który przyjmie pod opiekę aż 220 dzieci. Maluchy mają do dyspozycji 9 w pełni wyposażonych sal oraz bezpieczny, kolorowy plac zabaw. Ta gigantyczna inwestycja kosztowała ponad 15 milionów złotych, a większość pieniędzy miasto zdobyło z funduszy unijnych oraz Krajowego Planu Odbudowy. To był flash w pigułce w RMF Max. Kolejny punktualnie o 18, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: Temperatura nadal przyjemna. Teraz mamy jeszcze 23 kreskę. Nawet noc ma być całkiem ciepła. Wtedy 13, może 14 nad zerem. Na niebie teraz parę obłoków, ale to nadal jest dobry czas na długi spacer. Po południu możemy wziąć też pod uwagę mocniejszą kawę. Ciśnienie zaczęło się odrobinę wahać. Na środę synoptycy prognozują nieco niższą temperaturę, około 20 stopni, sporo błękitu i już mocniej odczuwalny wiatr. W czwartek nadal wietrznie i już z przelotnymi opadami deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
7: O to chodzi. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 17. To już tam szaf w kanale nadawczym się zaczyna właśnie od takiego gromkiego AA.
8: AA, to jest piosenka przy okazji dla wszystkich tych, którzy będą dzisiaj u stomatologa. Szeroko otwieramy buzię, uśmiechamy się i słuchamy RMF Max i słuchamy kanału nadawczego.
7: Tak jest. Justyna Borycka.
8: I Filip Kliber, Tame Impala i Jenny już tam sobie zaczynają. To Dracula w RMF Max. RMF Max.

0: Nie wiem, ile lat do tego już bujam biodrami. Naprawdę, nie wiem, ile lat.
1: A naprawdę buja.
0: A naprawdę buja.
1: To jest trochę przerażające, ale to się dzieje, faktycznie. 10 minut po 5:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max.
0: Boję się, że wypadnie.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: No to tak a propos rzeczy, które wypadają. Może coś tam wam się trzęsie teraz w schowku, w aucie. To sprawdźcie, co tam macie i dajcie nam znać na Messengerze RMF Max.
0: To jest wszystko po to, żebyśmy my potem z tego napisali piosenkę, więc jeżeli macie jakieś fajne przedmioty, które trzymacie w schowku, no to otwórzcie tam, zajrzyjcie i napiszcie potem na Messengerze RMF Max. Im trudniej będzie dla nas, no to tym lepiej dla was, tak naprawdę.
1: Tym lepiej dla was, tak jest. No my obiecujemy oczywiście wszystkie propozycje wziąć pod uwagę. Do pisania piosenki się zabieramy za chwilę, więc dajcie znać. Messenger RMF Max. Co macie w schowku samochodowym?
0: My mamy bledkę. W sensie ten.
1: Nie w schowku.
0: Dwa dni.

0: Dive Into Me to Alok i Khalid w RMF Max.
1: Jest 18 minut po godzinie 17. Wspaniałe humory, tak działa kanał nadawczy, tak działa RMF Max. Dobrze, że z nami jesteście przez cały dzień.
0: No i też jesteście na bieżąco od razu z ważnymi sprawami, bo słuchajcie, to jest mega istotna rzecz. Można pojechać na Hel linią 666.
1: Dziękujemy.
0: Znów, legendarna linia, która jeździła wcześniej z Gdyni, teraz pojedzie z Krakowa takim po prostu zielonym busem. No i to Highway to Hell już się rozkręci na południu Polski. Internet oszalał i już bilety się wyprzedają.
1: Jednocześnie proponuję, żeby była też specjalna linia do Krakowa.
0: Powrotna.
1: Powrotna. To będzie linia 333.
2: RMF Max.
1: Z przystankiem na polu.
2: RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorstw.

0: przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.
1: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć, farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca. I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Just keep watching.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 32 minuty po godzinie 17 to Another i Talk to You. No i tak się bioderka ruszają, wypadają, kolana podobnie, a my znaleźliśmy właśnie dla was ciekawostkę.
1: Tak, to jest jak się ma więcej niż 30 lat. Ciekawostka dla wszystkich fanów polskiej piłki nożnej.
0: Ale nie tylko, bo w ogóle polskich miast.
1: Tak, bo jeżeli się okazuje, że mieszkacie w Wolbromiu, to mieszkacie w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: Tak.
1: W tym momencie, jak się wbije cyrkiel, właśnie w Wolbrom.
0: Wolbrom, cyrkiel, no.
1: Tak jest, cyrkiel. Wbijamy właśnie w tym momencie cyrkiel w Wolbrom. Zaznaczałem sobie 80 km, to właśnie w takim promieniu w tym momencie jest prawie połowa drużyn z Ekstraklasy, no bo odkąd awansowała Wieczysta do Ekstraklasy właśnie, no to w tym momencie już jest nawet 7 drużyn, które będą mogły w 80 km od Wolbromia być.
0: Czyli w weekend jak się w Wolbromiu pytają, która godzina, to odpowiadają w pół do ustawki.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: To taka specjalna strefa czasowa jest.
1: Bardziej tak, w pół do ustawki, mordo, nie?

0: Najlepsze bęgery po tej stronie drogi mlecznej. To Galaxy na 38 po godzinie 17.
1: Boję się pytać, co jest po drugiej stronie tej drogi mlecznej.
0: Jak
1: ale
0: to co?
1: Po no oczywiście. Po pogodzie, kochani, która za chwilę będzie piosenka o was. Wiadomości na Messengerze RMF Max cały czas spływają, dajecie znać, co macie w schowku w aucie, a my za chwilę robimy z tego numer.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Rozumij serce.
8: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Autofus Group Warszawa zaprasza.

0: 8 FM.
1: Temperatura nadal przyjemna. Teraz mamy jeszcze 23 kreskę. Nawet noc ma być całkiem ciepła. Wtedy 13, może 14 nad zerem. Na niebie teraz parę obłoków, ale to nadal jest dobry czas na długi spacer. Po południu możemy wziąć też pod uwagę mocniejszą kawę. Ciśnienie zaczęło się odrobinę wahać. Na środę synoptycy prognozują nieco niższą temperaturę, około 20 stopni, sporo błękitu i już mocniej odczuwalny wiatr. W czwartek nadal wietrznie i już z przelotnymi opadami deszczu.

0: Win, kochani, win, gips dla tych, którzy się pchają i dla tych, którzy się nie pchają w gips.
1: 8:40. Albo gdzieś w korkach. No tak, ja rozumiem to. Tak, gramy w RMF Max i gramy też numer o was. Podsyłaliście nam na Messengerze, co trzymacie w samochodowym schowku.
0: Ludzie.
1: I powstała z tego piosenka.
0: Co wy tam macie?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Oświadczenie o zdarzeniu. Ketchup i git majonez.
1: Git majonez.
2: O co chodzi? Git majonez.
1: Mam nadzieję, że przy następnej kontroli policji na pewno nie będziemy mieli No nie będziemy mieli po prostu ciężko.
2: Tak jest.
1: Kończymy, panowie policjanci i panie.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: To ja się teraz do czegoś przyznam.
1: Bardzo proszę.
0: Bo
1: naprawdę... Uwaga, Borycka się przyznaje.
0: Mam tak, że wypełza ze mnie coś takiego bardziej wrażliwego, jak słucham tego Sombra. No nie nudzi mi się to w ogóle i co? I mam nadzieję, że nie jestem w tym sama. Back to Friends za nami w RMF Max. Co, wypełzanie cię tak
1: Boże,
0: rozbawiło,
1: właśnie,
0: tak?
1: Jak zaczęłaś mówić, że wypełza z ciebie... To... Ja czekałem na koniec, aż postawisz kropkę, żebym mógł wtedy wejść ja i powiedzieć, że mamy bilety. Co prawda nie na Sombra, ale mamy bilety na Strefę 57, mamy też bilety na Festiwal Ekipy.
0: Festiwal Ekipy!
1: Ludzie, w przyszłym tygodniu w ogóle się będzie tyle działo w okolicach Krakowa, na południu Polski. Muzycznego będzie bardzo dużo i my możemy was tam wysłać.
0: Tak, i będziecie sobie mogli nawet wybrać, słuchajcie, bo tak naprawdę to są dwa wydarzenia, które się odbędą jednocześnie, czyli 6 czerwca w najbliższą sobotę. Także słuchajcie, no szalejemy dzisiaj po prostu. Przedłużamy Dzień Dziecka, więc bądźcie z nami punktualnie o 18:00. Najnowszy flash, a potem lecimy z rozdawką biletów.
1: Będzie wata cukrowa.
2: Reklama. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Ło, widzisz to co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz idziemy do Factory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście. Na długi weekend lepiej szerokim łukiem omijać Ząbkowską. Drogowcy zaplanowali remont na tej ulicy. Roboty potrwają kilka dni.
1: Na długi weekend czerwcowy planujemy frezowanie ulicy Ząbkowskiej, odcinek od Brzeskiej do Kawęczyńskiej. Warto śledzić miejskie strony info.ulica.um.warszawa.pl i stronę Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam są wszelkie informacje dotyczące objazdów i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji miejskiej.
0: Tyle rzecznik Społecznych Drogowców Jakub Dybalski. Zmieniamy temat od cichociemnych do współczesnych komandosów. W Muzeum Powstania Warszawskiego jeszcze tylko przez kilka dni możecie obejrzeć wystawę o jednostce GROM. Unikalny sprzęt i historię elity polskiego wojska można oglądać tylko do 15 czerwca.
2: Najlepsi cichociemni GROM, czyli najlepsi żołnierze polskiego państwa podziemnego, najlepiej wyszkoleni, jakimi byli cichociemni. 1/3 z nich walczyła w Powstaniu Warszawskim, więc też nieprzypadkowe miejsce, że właśnie ta wystawa ma miejsce w Muzeum Powstania Warszawskiego, a z drugiej strony opowiadamy historię żołnierzy jednostki wojskowej GROM, a więc jednej z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. No i pokazujemy, co łączy cichociemnych, co łączy GROM. GROM dziedziczy tradycje cichociemnych, więc pięknie nam się te tematy połączyły.
0: Powiedziała reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Mazowsze dba o dziedzictwo. Do 19 sierpnia można składać wnioski w ramach konkursu Wokół Drewna. Na zwycięzcę czeka prawie 13 tysięcy złotych. Cel to popularyzacja architektury drewnianej w naszym regionie.
3: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna na najlepsze zachowane obiekty drewniane z terenu województwa mazowieckiego. Zachęcam wszystkich do zgłaszania takich obiektów. Myślę, że w województwie mazowieckim mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę.
0: Tyle wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. Szczegóły znajdziecie na mazowia.pl. Koleje Mazowieckie mają dla Was świetną propozycję. Od 3 do 7 czerwca możecie podróżować taniej dzięki specjalnemu biletowi wycieczkowemu. Co ważne, Wasz pies i rower jadą z Wami całkowicie za darmo, więc to idealna okazja na aktywny wypad za miasto. Dodatkowo z biletem kolejowym zgarniecie zniżki w lokalnych muzeach i teatrach. To w ramach akcji Koleją do Kultury. Warto skorzystać. Warszawskie pętle autobusowe i tramwajowe zmieniają się w kolorowe ogrody. Na 8 z nich rozpoczęto to wielkie sadzenie letnich kwiatów. W Wysokich Donicach pojawi się ponad 11 tysięcy roślin, w tym pelargonie, begonie i gaury. Kolorowe kompozycje możecie już podziwiać m.in. na pętlach Wilanów, Esperanto czy przy Alei Krakowskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
0: Jutro nad Warszawą może pojawić się tylko parę większych chmur, ale spokojnie, padać nie będzie, aura nadal ma być prawie letnia. W środowe popołudnie słupki rtęci pokażą około 20 stopni, wiatr momentami będzie mocniej odczuwalny. Ciśnienie utrzyma się w normie i nie powinniśmy potrzebować większych ilości kofeiny. Biomet znowu będzie nam sprzyjać. Czwartek z porannymi opadami deszczu, ponad 20 na termometrach i nadal ma mocniej wiać. Podmuchy mogą osiągać około 40 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
5: Hity na maksa. 3 minuty po godzinie 18. Kto i jakie chce bilety? Piszcie.
6: Tak. Postanowiliśmy po prostu tak zdecydować, co rozdamy najpierw.
5: Ankieta.
6: Jest festiwal ekipy w sobotę i jest koncert w strefie 57. Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
5: Napiszcie po prostu, na co chcecie najpierw, żebyśmy rozdawali bilety. Messenger jest dla Was.

0: 8 minut po godzinie 18. Sprawdzamy Doncino Pomperap, co tam w ankiecie. I wygrywa, kochani, Strefa 57.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak, zdecydowaliście na Messengerze RMF Max. No to lecimy w tę zabawę dalej, słuchajcie. Są faktycznie wejściówki do Strefy 57 do zgarnięcia. Tam koncert w najbliższą sobotę. No i zagra PZ, Kenke, Grupson, Paluch, Louis Villain i Problem. Pytanie jest proste dzisiaj.
0: Jaki masz problem? Chłopie, dziewczyno, jaki masz problem? Napisz na Messenger RMF Max. To może być absolutnie każdy problem, bo to ludzie mają różne problemy, że ich coś uwiera w bucie.
2: Na przykład. Albo, że nie wiesz, jaki sos do hot doga teraz wybrać na stacji.
0: Właśnie.
2: Ale może to być też poważny problem, na przykład jesteś po maturze i nie wiesz, na jakie iść studia. Daj znać, jaki masz problem na Messengerze RMF Max. Nagrodzimy cię już od razu podwójną wejściówką na Strefę 57 najbliższą sobotę, ale będziemy też szukać rozwiązania tego problemu.
0: Ale
2: więc
0: to później.
2: Same plusy, zero minusów.
0: Więc teraz nam napisz najpierw, jaki masz problem.
1: RMF Max. Hity na Maxa.
0: Na Messenger.

0: 18 minut po godzinie 18. Roxy w bardzo rokowym wydaniu z White'em 2115 na ficie. Chciałam ciebie więcej, a wy chcieliście bilety na problem. No to co? No to mamy przecież bilety na problem. No
1: oczywiście,
0: co byśmy nie mieli?
1: Oczywiście, że mamy na problem i nie tylko, bo będzie tam też między innymi PZ i Kenke i Grupson, a to wszystko już w sobotę w strefie 57 pod Krakowem. Dużo problemów się pojawiło na naszej skrzynce
2: ale
1: Messenger
2: jakie problemy
1: RMF Max.
2: W ogóle ludzie są
1: no przeróżne i bardzo dużo nam się spodobało, ale najbardziej nas zaintrygowała Patrycja, która napisała, że ma problem z ptakiem złodziejem klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. To jest tak abstrakcyjne, że wybraliśmy właśnie ten problem, który teraz trzeba rozwiązać, słuchajcie. Żeby zgarnąć dwie wejściówki do strefy 57, dajcie znać, jak ten problem Patrycja powinna rozwiązać, a Patrycja potem wybierze rozwiązanie.
0: I teraz wszyscy ci, którzy się zgłaszali opisując swój problem, również mogą wziąć udział w zabawie, też
1: jasne,
0: mogą się zgłaszać. Napiszcie tylko rozwiązanie tego problemu, no bo problem jest naprawdę poważny, tak?
1: Co byście zrobili?
0: Mordo.
1: Ptak, złodziej klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. Rozwiążmy ten problem razem.
0: Zróbmy to razem. RMF Max. RMF Max. Odpowiedzi jak zwykle na Messenger. RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
4: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie.

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: U nas Dzień Dziecka trwa dłużej. 5 i 6 czerwca Blue City zaprasza najmłodszych do świata Coco Melon. Będzie JJ, kultowy autobus do zdjęć.

Farma McDonalda, muzyczne zabawy, kreatywne aktywności i strefa szkolna. Gotowi na rodzinną zabawę z JJ-em? Coco Melon w Blue City już 5 i 6 czerwca. I po reklamie.

0: Ach, ta harmoszka. Uwielbiam, bo od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym ogniskiem, od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym latem. I tak na pewno będzie właśnie w to lato. Jest 18:31. Czas na problemy. No,
1: tak, tak jest.
0: Tak jest kanał nadawczy.
1: Festiwalowe lato już się rozpoczyna. Strefa 57 wjeżdża cała na biało i na grubo tam. Aha. Już w najbliższą sobotę. Między innymi Paluch, PZ czy problem właśnie. No więc pytaliśmy was o to, jaki macie problem. Wybraliśmy dzisiaj problem Patrycji. Patrycja, jesteś z nami? Hejka.
0: Cześć, Patrycja.
2: Hejka.
1: No to opowiedz, jaki ten problem masz?
2: Problem mam z ptakiem, którego jeszcze nie zdiagnozowałam. Co to za ptak? Podejrzewam sójkę.
0: Sójkę?
2: Natomiast, no nie wiem, nie jestem pewna, natomiast się tutaj szarogęsi.
0: Aha.
2: I jeden klapek mój skórzany, z naturalnej skóry, przepadł całkowicie.
0: Natomiast skórzany dwa, klapek!
2: Ale... Ja nie uwierzyłabym w to, gdyby mi się to nie przytrafiło, natomiast dwa klapki z tarasu znalazłam za garażem zdziubane.
1: Ojej, to nie dobrze. Sójka po prostu robi szkody. Szkody i koszty.
2: Robi szkody.
1: Ale słuchaj, słuchacze RMF Max...
0: Ta sójka to jest kawał, wiadomo.
1: Dokładnie. Słuchacze RMF Max postarali się poszukać też dla ciebie rozwiązania tego problemu, więc mamy kilka propozycji. Zrobiliśmy taką preselekcję jak na Eurowizji.
0: Aha.
1: I oto one, posłuchaj. Słuchaj.
0: Najpierw propozycja od Patrycji.
3: Na problemy ze złodziejami klapek mam rozwiązanie. Kot lub dwa powinny załatwić sprawę.
1: O proszę, to twoja imienniczka, co o tym myślisz?
0: Będzie okej? Okay? Nie przekonana?
2: Nie.
1: Okej, okay, lecimy
0: dobra,
1: dalej.
0: Posłuchamy Briana.
4: Że obok tych klapek po prostu postawiłbym tabliczkę ostrzegawczą z napisem: uwaga, obiekt monitorowany przez mewy.
0: Obiekt monitorowany przez mewy. To jest propozycja od Briana i zanim coś powiesz, posłuchaj jeszcze propozycji od Adama.
5: Pani Patrycjo, mam sposób. Może kanapką z Nutellą uda się przekupić ptaka, żeby się nie dobierał więcej do klapek.
1: Patrycja, dobre. Co myślisz?
0: Patrycja, poczekaj, zanim podejmiesz decyzję. Patrycja, bo to musi być naprawdę bardzo poważna decyzja. Także...
2: Tak, okay.
1: Dlatego, że od twojej decyzji zależy, kto też, oprócz ciebie, pojawi się w strefie 57 z podwójną wejściówką na sobotni koncert.
0: Patrycja, jaka jest twoja decyzja? Patrycja,
2: Nutella.
0: Brian czy Adam?
2: Nutella, Adam.
0: Adam, jedziesz na strefę 57!
1: I ty, Patrycja, też oczywiście jedziesz do strefy 57. Mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić. Tam naprawdę plejada gwiazd, raperskie, old school. O sójce zapomnisz.
2: Mam
0: na 100%.
2: Nadzieję.
0: Sójka to już jest w ogóle, to już jest przeszłość. O niej już nie myśl.
6: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: 18:34.
1: A jeszcze tylko przypomnimy, że jutro też będzie kolejna okazja na bilety do strefy 57, więc bądźcie z nami, to kanał.

0: To jest srogie łupanie w tym numerze i o to chodzi.
1: Lubię srogie łupanie, tak jest.
0: Czy w hitach na maksa oczywiście.
1: W hitach na maksa, no tak. A gdzie? No, gdzie?
0: Justin Bieber oczywiście i Nicki Minaj za nami w RMF Max, a nowości będą w szkołach od września.
1: Mają być.
0: Już wiemy na pewno, telefony w szkołach będą zakazane. To znaczy rząd przyjął ten rewolucyjny projekt. Nie będzie telefonów w szkołach, no.
1: Ja już słyszę ten głos oburzenia, wiesz?
2: Max!
1: Kulde, no! No tak nie można przecież, kulde, no!
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Halo.
1: Jutro nad Warszawą może pojawić się tylko parę większych chmur, ale spokojnie, padać nie będzie, aura nadal ma być prawie letnia. W środowe popołudnie słupki rtęci pokażą około 20 stopni, wiatr momentami będzie mocniej odczuwalny. Ciśnienie utrzyma się w normie i nie powinniśmy potrzebować większych ilości kofeiny. Biomet znowu będzie nam sprzyjać. Czwartek z porannymi opadami deszczu, ponad 20 na termometrach i nadal ma mocniej wiać. Podmuchy mogą osiągać około 40 km na godzinę.

0: Nie wiem dlaczego, ale jak słyszę ten numer, to mam trochę taki vibe, jakbym jechała Cadillaciem w Miami. Nie wiem o co chodzi. Auto Touch w RMF Max.
1: A możesz co najwyżej przejechać starą Skodą?
0: Oplem, przepraszam,
1: Oplem,
0: jest Asterka, wszystko z nią okej.
1: Jasne.
0: Do tych Stanów to się na chwilę przenosimy, niekoniecznie do Miami, tylko do Waszyngtonu, bo słuchajcie, naprawdę ja nie wierzyłam, że to się wydarzy i wszyscy się w sumie z tego pomysłu śmiali, ale się okazuje, że to jest jednak prawda. Oktagon przed Białym Domem.
1: Oktagon? A to nie chodzi ci o Pentagon?
0: Nie, oktagon, taki oktagon. Na galę MMA.
1: Okej.
0: Pojawia się, już się buduje przed Białym Domem na 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych na życzenie prezydenta Donalda Trumpa. Będzie po prostu gala MMA świętująca niepodległość USA.
1: No ja się nie mogę
0: trochę
1: doczekać.
0: Się rymuje USA, MMA.
1: Ja się nie mogę doczekać w takim razie, co będzie u nas 11 listopada i co pan prezydent wymyśli.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Coś pod lasem? Nie wiem, proponuję. Amiga.

0: To jest właśnie jazda z RMF Max w samochodzie o 18.55.
1: Nie ma spokoju. Nie ma miękkiej gry w ogóle tutaj. Za 5 minut będzie 7 i będą bilety na festiwal ekipy. Strefa 57 już rozdana na dzisiaj. Jutro jeszcze wrócimy do tych biletów. No ale ekipa festiwal też się sama nie rozda. Trzeba to zrobić.
0: My to zrobimy, bo my co? My jesteśmy jakimiś miękiszonami?
1: No taką robotę mamy. Absolutnie, no to jakby nie? Trzeba.
0: Więc koniecznie zostańcie i słuchajcie RMF Max po godzinie 19. Wszyscy, którzy chcą pojechać na festiwal ekipy, muszą zostać z RMF Max.
1: Ty tak poważnie? No dobra.
0: No a jak? Słuchaj RMF Max, byku, i wygrywaj bilety na festiwal ekipy, nie?
1: To jest autorytet.
0: Wariacie. Reklama.
2: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na E.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: I po reklamie.

0: Wstawajcie na maksa.
1: Warszawa 95 i 8 FM.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Ponad 130 milionów złotych tyle Warszawa przeznaczy na pomysły mieszkańców w nowej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 15 czerwca. Wybrać można z bardzo długiej listy, na której znalazło się aż 1185 projektów. Każdy z nas może wskazać maksymalnie 15 propozycji. Wyniki poznamy 1 lipca, a głosować można na stronie internetowej Urzędu Miasta. Przełom w sprawie, która od lat elektryzuje kierowców w stolicy. Jest zielone światło dla budowy wschodniej obwodnicy Warszawy. Drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie 16-kilometrowego odcinka nowej trasy ekspresowej.
3: Jakie są założenia? Chcielibyśmy, żeby to była droga ekspresowa, po 3 pasy w każdym kierunku, żeby powstały także drogi lokalne, żeby powstał nowy układ dróg rowerowych, chodników. Chcemy wykonać tę drogę w jak najlepszym wariancie pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Chcemy wybrać wariant bezpieczny, korzystny dla mieszkańców, ale korzystny także dla gospodarki i dla komunikacji. Chcemy wybudować wschodnią obwodnicę Warszawy tak, aby wreszcie ta część aglomeracji warszawskiej, ta część stolicy naszego państwa wreszcie mogła normalnie żyć.
2: Tyle minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wschodnia obwodnica Warszawy ma być gotowa po roku 2030. Zmieniamy temat. Spokojnie upłynęła pierwsza doba z nocną prohibicją w Warszawie. Od wczoraj ograniczenie sprzedaży alkoholu obowiązuje w całym mieście. Póki co nie mamy zgłoszeń o łamaniu prawa w tym zakresie, słyszymy w Komendzie Stołecznej.
4: Nie, no za nami tak naprawdę pierwsza noc. Od 22 dziś do 6 rano, to jest ten pierwszy kilka godzin, od kiedy obowiązuje to ograniczenie. W mieście stołecznym Warszawa, no takich zgłoszeń od osób, że takowy nakaz czy zakaz w tym przypadku jest naruszony, nie mieliśmy. Więc...
2: Powiedział RMF Max rzecznik KSP Jacek Wiśniewski. Ponad 100-letnia topola z Warszawy walczy o tytuł drzewa roku 2026. Drzewo z Parku Powstańców Warszawy, które przetrwało II wojnę światową, znalazło się w finale ogólnopolskiego konkursu Klubu Gaja. Głosowanie internetowe już ruszyło.
5: Wystartował ogólnopolski plebiscyt drzewo roku, w którym mamy swojego reprezentanta. Jest to warszawskie drzewo roku 2025 roku. Topola obrońców. Zachęcamy do głosowania oczywiście na naszą topolę. Zapoznaje się z jej historią. Jest to najprawdopodobniej największa topola kanadyjska w Warszawie, więc na pewno jest to wyjątkowy okaz. Głosować można z każdego adresu.
2: Powiedziała RMF Max Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Warszawy.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: Dzisiejszej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy 13 i utrzyma się umiarkowanie zachmurzone niebo. Wtorkowe ciśnienie mamy teraz w okolicach normy i nocnym zmianom nie powinny być potrzebne duże ilości kofeiny. Wiele wskazuje na to, że biometr nadal będzie sprzyjać meteopatom. Jutro ponownie czeka nas całkiem pogodna aura, ale po południu może pojawić się kilka większych chmur, mimo to padać nie powinno. Temperatura w Warszawie dojedzie maksymalnie do 21 stopni.
6: 3 minuty po godzinie 19, kochani, czas, żeby rozdać bilety
7: na festiwal ekipy. Tak jest, to się dzieje w kanale nadawczym Siwek i Borycka po tej stronie. Jaki
6: to?
7: Siwek?
6: Klimat,
7: przepraszam.
6: Czy ja ci wyglądam jak Michał Siwek?
7: Przepraszam.
6: Naprawdę? Mamo!
7: No bo tak rzadko mamy razem program. Się przyzwyczaiłam.
6: Ale bilety wstyd. Na festiwal mamy.
7: Ale wstyd.
6: Freeze będzie i Siwek.
7: Filipku, lubię cię.

0: Gips, Kukon, Jonathan, Kliber, Siwek, Borycka. Kogo nie ma tutaj, nie?
1: Siwka nie ma, Siwka nie ma.
0: A, nie ma go!
1: Jest, nie, nie ma go. Jest Borycka i jest Kliber, a w sobotę na Tauron Arenie w Krakowie będzie Hajhania, będzie Genzy, ekipa Mortal, Fritz, Przemek Pro, no i cała ekipa festiwalu, na którą wy też sobie dzisiaj może pojedziecie. W całej ekipie, bo 4 bilety do zgarnięcia są.
0: Więc jeżeli chcesz zgarnąć bilety dla swojej ekipy na festiwal ekipy, to napisz nam, jaką miałbyś ksywkę, jak byłbyś w ekipie.
1: Tak jest. A potem jeszcze sobie pogadamy na antenie, bo to nie będzie takie łatwe, że tam tylko napiszesz ksywkę i już.
0: Co ty?
1: To jeszcze trzeba powalczyć.
0: Messenger RMF Max, tam odpisujesz swoją ksywkę, jaką byś miał, gdybyś był w ekipie. Ja miałbym Mini Mike.
1: Ale taka już jest.
0: A chodzi o Mini Mike Siwek.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To już będzie rolling joke teraz. Messenger RMF Max. Czekamy na zgłoszenia.

0: Często pytacie, kiedy zagram Ray. To ja wam mówię, że gram ją o 19.19. Ray, Where's My Husband w kanale nadawczym i w RMF Max przenosimy się daleko, daleko do państwa na A.
1: Daleko do Armenii, słuchajcie, bo tam trwają prace przy budowie największego na świecie pomnika Jezusa.
0: Gargantuicznie ogromny.
1: Bo świat potrzebuje więcej pomników wielkich Jezusa. Jest już w Brazylii, jest u nas w Świebodzinie, ale okazuje się, że ten nowy w Armenii to ma być 2 razy większy niż nasz Jezus świebodziński.
0: Wydaje mi się, że mogą z nami wygrać na pomniki Jezusa.
1: Na Jezusy, no.
0: Ale nie wygrają z nami na papierze.

0: Koniec wzdychania, moi drodzy.
1: Do roboty.
0: Czas na poważne sprawy. Mamy już na łączu Mateusza. Witaj, Mateusz.
2: Witam wszystkich.
1: Mateusz, sprawa jest prosta. 4 wejściówki dla całej ekipy na festiwal ekipy są dla ciebie. Znaczy leżą tutaj u nas i czekają na ciebie.
0: Tutaj są. O, ja je mam, ja je trzymam.
1: Tam, gdzie stuka dokładnie są. I teraz sprawa jest taka, że trzeba je wygrać, zapamiętując. Bo ty na pewno jesteś mądry chłopak, ty dużo czytasz, dużo zapamiętujesz. To teraz będzie szansa, żeby się o tym przekonać.
0: Tym bardziej, że Mati ma fajną ksywę. Mateusz, jaka była twoja ksywa?
2: Buniek!
0: Buniek! Posłuchaj mnie,
1: gdybyś był w ekipie, byłbyś buńkiem. Dlaczego?
2: A, bo też lubię jeść i robić różne super zupy, jak Bunia robiła to w Gumisia.
1: Powiem szczerze, brzmi to świetnie.
0: Ja i Gumisia.
1: Może zobaczymy cię w line-upie festiwalu ekipy na przyszły rok. Kto wie?
0: Ja już widzę Matiego w tym fartuszku w takim razie. Posłuchaj, Mati, teraz zapamiętuj słowa i jak skończę odczytywać i powiem start, to ty będziesz musiał te słowa wymienić, dobra?
1: Przynajmniej...
0: Dobra. Ile? Przynajmniej 4 słowa musisz
1: 4?
0: Wymienić. Tak.
1: Dobra.
0: 4 bilety, 4 słowa.
1: Tak, 5 sekund dobra. Będziesz na to miał.
0: Także, Mati, uwaga. Plecak, ancuk, reprezentacja, książka, skrzynka, bejba, patus, marker, telefon, kociokwik. Mateusz, czas, start.
2: Plecak, książka, telefon, kociokwik.
0: Ale dobra, jest,
1: udało się,
0: jest, udało się.
1: Najbardziej mi się podobało to na końcu.
0: Mieliśmy to zapisane jakby co, Mati, też, tak samo. Mateusz, 4 bilety na festiwal ekipy, który już w najbliższą sobotę, gdzie będzie Hajhania, Gen Z, Freeze i będzie
1: cała
0: Punio.
1: Cała ekipa. Punio też tam będzie.
2: Na pewno też będzie.
1: Super, bawcie się dobrze.
0: Gotujcie coś tam.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A jakby co? To kolejna wejściówka, w zasadzie wejściówka dla 4 osób na festiwal ekipy. Już jutro do zgarnięcia u nas.

0: Żadna pauza, tylko bauza. Magnetic na 38 minut po 19.
1: To są bardzo mocne postanowienia.
0: Ty, ale nie jest łatwo tak wymienić cztery słowa, nie?
1: No w ogóle nie jest. Dlatego będziemy do tej zabawy wracać, bo są emocje. Za chwilę jeszcze sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. Tutaj też emocji będzie dużo.
0: A bilety na festiwal ekipy też do wygrania jutro. Reklama. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl. Odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Już 20 czerwca w nocy czekają na Was rozświetlone ulice, sportowe emocje i wyjątkowa atmosfera. Nocny półmaraton piaseczyński. Załóż buty, zabierz znajomych i spotkajmy się w Piasecznie. W programie Półmaraton Piaseczyńska Piątka, biegi towarzyszące i niezapomniana noc. Więcej na półmaratonpiaseczno.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: I po reklamie.

0: Warszawa 95 i 8 FM.
1: Dzisiejszej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy 13 i utrzyma się umiarkowanie zachmurzone niebo. Wtorkowe ciśnienie mamy teraz w okolicach normy i nocnym zmianom nie powinny być potrzebne duże ilości kofeiny. Wiele wskazuje na to, że biometr nadal będzie sprzyjać meteopatom. Jutro ponownie czeka nas całkiem pogodna aura, ale po południu może pojawić się kilka większych chmur, mimo to padać nie powinno. Temperatura w Warszawie dojedzie maksymalnie do 21 stopni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Lato, lato coraz bliżej. My lubimy absolutnie wszystkich jak lato. Kochamy was jak lato.
1: To już nie bądź aż taki miły, no naprawdę. Co, wszystkich lubisz?
0: No jasne, że tak.
1: Wszystkich lubisz.
0: Ja jestem zupą pomidorową i absolutnie każdy mnie lubi.
1: Dobra. Filip Kliber.
0: Nazywam się Michał Siwek. Dziękuję bardzo.
1: Filip Kliber, lubiany przez wszystkich.
0: I Natalia Kawałek. A nie, przepraszam, Justyna Borycka przecież jest ze mną. O matko Bosko, pomyliłem się. Ojej!
1: Kliber i Boryna. Jutro też tutaj będziemy po 17 w kanale nadawczym, a wy zostańcie, bo grała za chwilę z najlepszą dziesiątką na liście Hot Bands.
2: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Warszawa, słuchajcie, długi weekend, długim weekendem, ale kluby nie zamykają się, żeby wszyscy pojechali na grilla, nie. Imprezy klubowe też w ten weekend będą, no na przykład bardzo fajnie zapowiada się wydarzenie w Explosion w sobotę, tam urodziny znanego i lubionego Diablo. Bardzo znana w klubowym świadku postać, jeżeli chodzi o te najintensywniejsze brzmienia klubowe, także zagra sam Jubilat, zagrają jego goście CJ Stone i Krzysztof Kochlow. Będzie też wiele urodzinowych niespodzianek i bardzo fajna atmosfera. Start o 21.30. Teraz przenosimy się do dekady, gdzie w piątek warto się wybrać, jeżeli macie ochotę na powrót do lat 2000. Dla niektórych powrót, a dla niektórych po prostu podróż do lat 2000. Impreza Year 2K i tylko hity właśnie z tamtej dekady będą grane przez Mixty. Natomiast sobota to w dekadzie Saturday Night Fever. Mieszanka klasyki ze świeżynkami zagra DJ Bitu.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
0: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

Okej, na starcie naszego spotkania dzisiaj tylko szybko aktualizacja cen truskawek. U mnie już poniżej 20 zł, naprawdę za takie dobre, soczyste. No to wiadomości rolnicze mamy za nami. Przemek Grabowski, witajcie we wtorek w RMF Max. Zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki, nowości już na wakacje. A zestawienie otwiera Metzner, jego Gotham. RMF Max. 10. Numer 10.

bardzo dobrze wleciało do tego tańczę w tym tygodniu. Nasza nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Matilo czeka na wasze głosy dla Without You, rmfmax.pl. No i dziękuję za wasze głosy. Także Topiki Becky G. Mamy afrohausową nowość. Dużo słońca na miejscu 9 we wtorek. Sorry, papi. RMF Max 9. Numer

No i jeszcze tylko jeden dzień i zaczynamy mini weekend. O dwóch dniach Bledka, 8 na liście Hopbenca na przedłużony weekend, na krótki weekend i na wakacje mam dla was kolejną klubową premierę ostatnich dni w RMF Max. To Cascade i Leighton Jordani. Cascade lata temu był znany ze współpracy z Deadmausem. To jeden z najlepszych amerykańskich DJ-ów. Proponują nam w RMF Max Meet Again.

0: Stay Tight, co łączy Pink Panteres i Zara Larsson. Oczywiście ten numer, dzisiaj na miejscu 7 listy Hot Bands. No i łączy to, że zaczynały w domu. Zara Larsson śpiewała u siebie w pokoju, a Pink Panteres oczywiście też u siebie w sypialni. Początkowo wrzucając covery do internetu. Tak to się wszystko rozpędzało. Zostańcie z RMF Max za chwilę. Na miejscu 6 dzisiaj house'owe Talk To You od Kolendrów z duetu Anada. Wróci też Robin Schulz w nowości Better Times.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Rozumij serce.
6: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki

0: Polsce.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam.

0: dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

Robin Schulz jest rekordzistą, jeśli chodzi o DJ-skie podróże, ale nie jest na miejscu pierwszym wśród DJ-ów, chociaż rzeczywiście mnóstwo lata. Robin Schulz, numer, przy którym też sobie polatamy. Jego nowość już na lato na maksa śpiewała Barbs, Bad Times. Tak, te lepsze czasy przed nami, bo wakacje przed nami. Głosujcie na rmfmax.pl, a w wakacje oczywiście trasy koncertowe, no i męskie granie na żywo też. Tegoroczny hymn męskiego grania dzisiaj na miejscu piątym. Nareszcie... Numer

0: Fajnie śpiewa, prawda? Gracie Abrams w nowości Hit the Wall czeka na wasze głosy w tym tygodniu. To przecież przyjaciółka, kiedyś wielka fanka Taylor Swift. No dziewczyny, teraz to są już przyjaciółkami, a właśnie jej przyjaciółka Taylor Swift potwierdziła, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy nową piosenkę Taylor z piątej części Toy Story. Jak tylko będzie, usłyszycie na pewno w RMF Max. Ja nie mogę się doczekać. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj bardzo dynamicznie, energetycznie i na maksa. John Summit, Chainsmokers rozpędzają się w numerze All The Time. RMF Max.
1: Max. 3. Numer 3.

Wszyscy przyjaciele, którzy założyli grupę na fejsie lata temu, pisząc, że Lady Gaga nigdy nie będzie sławna, no to się zdziwili. Lady Gaga i Ed Sheeran, nasza nowość w RMF Max, Runaway. Głosujecie, sprawdzacie hity codziennie, rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek John Summit i Chainsmokers All The Time, dwójka. White i przyjaciele, California Love. A na miejscu pierwszym gość, który już był na szczycie i wraca, cała Polska tańczy do jego hitu, to Andy Dust i Zokaria. One. One. One. One. One. Numer 1.

0: Andy Dust, dziękuję za wsparcie. Zakaria, to nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wróci za chwilę Justin Bieber. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Warszawa, słuchajcie, długi weekend, długim weekendem, ale kluby nie zamykają się, żeby wszyscy pojechali na grilla, nie. Imprezy klubowe też w ten weekend będą. No na przykład bardzo fajnie zapowiada się wydarzenie w Explosion w sobotę, tam urodziny znanego i lubionego Diablo. Bardzo znana w klubowym świadku postać, jeżeli chodzi o te najintensywniejsze brzmienia klubowe, także zagra sam Jubilat, zagrają jego goście CJ Stone i Krzysztof Kochlow. Będzie też wiele urodzinowych niespodzianek i bardzo fajna atmosfera. Start o 21.30. Teraz przenosimy się do dekady, gdzie w piątek warto się wybrać, jeżeli macie ochotę na powrót do lat 2000. Dla niektórych powrót, a dla niektórych po prostu podróż do lat 2000. Impreza Year 2K i tylko hity właśnie z tamtej dekady będą grane przez Mixty. Natomiast sobota to w dekadzie Saturday Night Fever. Mieszanka klasyki ze świeżynkami zagra DJ Bitu.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu.
11: Najlepszy program do słuchania w pracy.
7: W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kękę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
15: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
16: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
17: Siemano rano!
16: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
19: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
23: Zdrowit. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
0: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

dla Armina van Burena i dla Alesso przed chwilą. Destiny to Sasza. Przemek Grybowski, witajcie po 21:00. Czekamy na przedłużony weekend. No, kto będzie miał, to będzie miał. Gratulujemy, ale słuchajcie, nawet taki jeden dzień wolnego od życia to już może nam poprawić samopoczucie. Tak, tak, coraz bardziej stają się nawet takie wakacje jednodniowe popularne. No to co? No to w czwartek wakacje jednodniowe. I na te jednodniowe czwartkowe wakacje taka nuta w RMF Max. Jonathan Liwka i PZ.

Czy to miłość, czy to miłość, czy to miłość, wyśpiewała Eva Simons dla Will.i.am'a z Black Eyed Peas. To już klasyk z listy Hobbensa. Will.i.am wróci z ekipą i to jeszcze w tym roku. Ma być nowa płyta, ma być trasa i mają być nowości od Black Eyed Peas. A skoro Will.i.am wraca, to będzie na pewno przebojowo. Teraz też, bo mam dla was kolejną nowość po wielu sukcesach ostatnich miesięcy. Wraca do nas gość z Norwegii. To Oscar Metcalfe wieczorowo w numerze Sweet Nothings.

Save My Love to Marshmello z Ellie Goulding. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę świeży bit od Gibbsa, jego win. Wróć też Britney Spears, która musiała się bronić przed psychofanem, który obserwował przez tygodnie jej posiadłość. Gość oficjalnie dostał zaproszenie na posterunek i już nie może zbliżać się do Britney. Pamiętacie Womanizer? No, to numer, do którego do dzisiaj tańczy się na niektórych imprezach. To przed wami w RMF Max. Wróci też Harry Styles.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

The First Time Damiano Dawid robi nam klimat wieczorowo. Teraz hicior na urodziny, dzisiaj już dorosła Justyna. Wszystkiego naj, przede wszystkim od Tomka i oczywiście od przyjaciół i od rodzinki. No to na te 18 urodziny życzymy ci wszyscy odwagi w podejmowaniu wyzwań, szczęścia na każdym kroku i wielu sukcesów. Wszystkiego najlepszego, Justyna. Już teraz nie musisz się o wszystko pytać. Albo jeszcze trochę poudawaj, żeby nie było, żeby się nikt nie obraził. Justa, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. Śpiewa Olivia Rodrigo. Jej Drop Dead.

Klasyka, ale w remiksie Faithless i Bibi Rexa, New Religion. No to skoro już wchodzimy na klasykę, to mam dla was filmowe wyzwanie. Podobno w większości scen w Ojcu Chrzestnym, gdy pojawiają się pomarańcze, to ktoś za chwilę zginie. Trzeba przetestować tę teorię, czy rzeczywiście tak jest. Oglądamy i szukamy, gdzie są pomarańcze. A teraz słuchamy Aloka. Jego nowość też już tak powoli, wiecie, na wakacje, na lato Maxa. Alok i Khalid w numerze Dive Into Me.

0: O mowie ciała, był to hicior Ale Farben z Berlina wieczorowo w RMF Max. Bo podobno, jeżeli staramy się odzwierciedlać mimikę na przykład osoby, z którą rozmawiamy, to ta osoba będzie nas bardziej lubić. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale może trzeba to przetestować. Może dzisiaj wieczorem, albo jutro. A ja jeszcze wieczorem w RMF Max. Za chwilę Tame Impala, wróci też Roxy w nowości z White'em. To przed wami.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: dużo za mało.
1: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Rozum i serce.
8: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: I po reklamie.

Ja cię nie mogę, ale rozpędzona taka bardziej rockowa Roxy i White. Chciałam ciebie więcej, to nasza nowość z listy Hobbens, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rbfmax.pl. Teraz Taylor Swift, która zapowiedziała, że jeszcze dzień, jeszcze dwa i usłyszymy oficjalnie jej singiel z piątej części Toy Story. To będzie hit na pewno. Ja nie mogę się doczekać, przyznaję się. Taylor Swift wieczorowo, The Fate of Ophelia.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Loco Loco to Gordo, który rządzi przez ostatnie tygodnie. No, my rządzimy także z gwiazdami na naszych imprezach Lator Maxa, a w tym sezonie na naszej scenie Grupson, Oscar Sims, Zalia, Napoli, Mortalcio, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz. I oczywiście Skolim, gdzie będziemy już wkrótce, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie za kilka minut Dua Lipa. I kolejna nowość, jaką ma dla nas też już na wakacje DJ Bob Sinclair. RMF Max.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej.

0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

Gearbox to taki producent, który łączy trochę old school, new school, stare z nowym. To słychać także w jego produkcji Graceland. Teraz nowość tego tygodnia w RMF Max to Bob Sinclair, który też akurat w nowym numerze łączy stare z nowym. Łączy nawet sample z lat 80. Własny klubowy klasyk, który też stworzył na bazie hip-hopowej produkcji. Bob Sinclair i Kajsa, do tego tańczę w tym tygodniu. Zróbcie głośniej. I can't wait.

i teraz nareszcie gram wam wieczorowo numer, który już słychać na festiwalach, już słychać na imprezach, także na Ibizie. To bracia z Brazylii, Dub Dogs. Oczywiście w tym numerze słychać pewien hicior sprzed wielu lat, pewien klasyk, ale dodali do tego tutaj, wiadomo, swoje chili, swoje uczucia i nowy beat. Dub Dogs w numerze How Does

0: No i teraz mam do was pytanie. Kto był w tym numerze lepszy, najlepszy? Gibbs, Kukon czy Jonathan? Ty masz, nasza wieczorna nowość w RMF Max. Sprawdzajcie nowości z listy Hobbens rmfmax.pl. Za chwilę wróci Andy Dust, który dzisiaj zdobył sam szczyt. Na miejscu pierwszym jego Zokaria. Czy jest ktoś, kto może nie zna i nie słyszał? No to warto poznać.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Rozumij serce.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

Pięknie wieczorowo po 23:00. Taki klimat zrobił nam Anima. Przemek Grybowski, fajnie, że jesteście z RMF Max i będzie pięknie już niedługo, no bo w czwartek wolne, tak? Boże ciało, niektórzy będą mieli dłuższy weekend, a w ogóle to już tylko za 23 dni wakacje. No dzisiejszego nie liczymy, to praktycznie to za 22 dni wakacje. Czujecie to? Somber przed wakacjami w RMF Max teraz. Back to Friends.

Pamiętacie jeszcze tę ekipę? To Vinay i Vamero w numerze Rise Up. Skakaliśmy, teraz numer, do którego też będzie można sobie poskakać albo zabrać. Na rower, na podróże, do samochodu, na wakacje z RMF Max. To nasza nowość tego tygodnia, bo Martin Garrix ma nowego przyjaciela, to Ed Sheeran. Proponują nam Repeated i myślę, że to będzie hicior tego tygodnia. Myślę, że będzie przynajmniej pierwsza dziesiątka. Posłuchajcie teraz.

0: Fever Dream, Alex Warren budzi uczucia. No wiadomo, uczucia budzą się w piękny czerwiec, a wiecie, że według badań ludzie częściej zakochują się w osobach, które przypominają im kogoś znanego z dzieciństwa. Niekoniecznie Freda Flintstona, może Kygo, którego posłuchamy za chwilę, czeka jego Save My Love. Wróci też ekipa Maroon 5.
1: Reklama. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na e.ON.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.

z nią do Daliwa wieczorowo w RMF Max. Idź z nią na naszą imprezę. To może być taka muzyczna randka, bo już niedługo lato na maksa. Wjeżdżamy ze sceną do Malborka i tam na żywo Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra największe hity, które znacie, kojarzycie z RMF Max. Może nawet chcielibyście coś zamówić. Może usłyszycie swoje ulubione kawałki. Wszyscy jesteście zaproszeni. Jak było, sprawdzicie na naszym Instagramie, ale także wieczorowo na RMF.

Wiecie, że wspólne słuchanie ulubionej muzyki może wzmacniać poczucie bliskości? No i kto się jarał, słuchając tego gościa, Wojdy, przed chwilą? Mój demon ma bal. Wojdy, kto chce go, może na liście Hobbens. Sprawdzajcie nowości rmfmax.pl. Zanim skończy się dzień, odkryjemy jeszcze kilka polskich gwiazd. Nie mam czasu. Lina przed wami.

0: Bez ciebie to Berry jeszcze we wtorek w RMF Max, ale już prawie środa, no bez ciebie nie będzie programu, nie będzie show. Przemek Grybowski, zapraszam was także jutro. Zaczynamy środę o godzinie 20, oficjalnie otwierając mini weekend, albo przedłużony weekend. Dla niektórych zaczynamy od dziesiątki listy Hop Bands, będą nowości, będą premiery. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Masz taryfę w E.ON? Dopasuj ofertę na prąd szybciej niż przesłuchasz ulubioną piosenkę. Wejdź na eon.pl, odpowiedz na kilka pytań i włącz korzyści dla swojego domu.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Warszawa 95 i 8 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: co tu skwierczy apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.